0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: One United Nation. I share every little thing I own.

0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.
1: Upalne letnie granie na nocnej zmianie. W Trend Radio.

0: telewizji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Z dmuchanym materacem to nigdy nie wiadomo. Albo cię uniesie, albo cię poniesie.
3: A ekstra pensja od Lotto będzie przypływać co miesiąc przez 20 lat. Graj w super pensję, by co miesiąc dostawać 10 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Reklama.
5: Trendy z tobą i dla ciebie.
6: Zapraszam teraz na magazyn podsumowujący wydarzenia w regionie. W tej części magazynu będzie rozmowa z Katarzyną Fechner, rzecznikiem prasowym leskiej policji. Zaczniemy jednak od rozmowy z Pawłem Augustynem, burmistrzem gminy Ryglice.
7: W Ryglicach działa nowoczesne centrum przesiadkowe zlokalizowane w okolicach remizy OSP. Obiekt ułatwia podróżowanie i porządkowanie lokalnego transportu, a pasażerowie mogą korzystać z komfortowej infrastruktury. Mówi Paweł Augustyn, burmistrz gminy Ryglice.
8: Otwieramy pierwszy w historii mały dworzec, takie centrum przesiadkowe w Ryglicach. Jest to Kiss and Ride, całuj i jedź, z piękną zajezdnią, z zielonym miejscem, w zielonym pięknym miejscu, z parkingami, również z miejscami na postój dla rowerów elektrycznych, gdzie można będzie rowerek sobie podładować, podłączyć do ładowarki. Oczywiście, tak już kiedyś mówiłem, klimatyzacja dziś jest potrzebna, bo 40 stopni, a tam mamy chłodniutko w środku. Również jest ogrzewanie, tablice informacyjne elektroniczne, jest ubikacja, jest przebierak dla maluszka, tak? Jest również ubikacja, jest takie pomieszczenie gospodarcze. Stąd cieszę się, że mogliśmy w końcu dokończyć tę inwestycję. Dziś oficjalnie marszałek ją otwierał, jest Małopolskiego, pan Łukasz Smułka. No i oczywiście cieszymy się, ponieważ wraz z marszałkiem województwa małopolskiego, oczywiście marszałek województwa małopolskiego uruchomił nam 27 połączeń autobusowych wspólnie z panem wojewodą. Jeden autobus właśnie będzie tu się zatrzymywał codziennie kilka razy, ponieważ to jest z Lubczy przez Ryglice do Tarnowa. Drugi z Ryglic będzie jechał przez Tuchów, szpital Tuchów, przez Karwodrze do Tarnowa również. I kolejny autobus z Lubczy przez Zalasową do Tarnowa. 27 połączeń, byliśmy wykluczeni komunikacyjnie całkowicie po COVID-zie. Prywatny przedsiębiorca zrezygnował z kursów w soboty, w niedzielę. Cieszymy się, że tą usługę mieszkańcom, czyli autobusy wraz z tym pięknym miejscem przesiadkowym, możemy oddać mieszkańcom do użytku po prostu. To jest ich miejsce, to są ich pieniądze, ich podatki, pieniądze z Unii Europejskiej. Niech to służy naszym mieszkańcom. Przeznaczone mieliśmy blisko 2 miliony złotych, natomiast zamknął się ten koszt inwestycji milionem 200 tysiącami, ponieważ przetarg został rozstrzygnięty za taką cenę i za tyle wybudowaliśmy. Mamy oszczędności bardzo duże.
7: W wydarzeniu wziął udział Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
9: Dla nas bardzo istotne jest to, aby transport publiczny realizowany przez samorząd województwa małopolskiego, ale też wspólnie z gminami był coraz to nowocześniejszy i na przykładzie gminy Ryglice, gdzie powstało nowe centrum przesiadkowe, miejsce klimatyzowane, przygotowane dla pasażerów, tych najmłodszych oraz tych starszych z toaletami, gdzie pasażerowie oczekując na autobusy kolei małopolskich będą oczekiwać w godnych warunkach. Chcemy, aby tego typu projekty były realizowane w całym województwie. Pokazujemy, że środki europejskie są bardzo dobrze inwestowane w regionie, nie tylko w dużych miejscowościach, ale też i w mniejszych miejscowościach, bo tutaj mówimy o kwocie blisko 1 700 000 dofinansowania. Na przygotowanie też miejsca na pozostawienie rowerów i przesiadkę na autobusy, być może na kolej, która będzie przemieszczać pasażerów w różnej części naszego województwa, ale tu również pokazujemy, jak rozwija się koleje małopolskie. Na przykładzie małopolskich linii dowozowych autobus klimatyzowany czeka na pasażerów i chcemy w taki sposób kontynuować dalszy, dynamiczny rozwój publicznego transportu zbiorowego w Małopolsce. W poniedziałek w Krakowie odbierzemy pierwsze pociągi w ramach zamówienia do Małopolski i będziemy łączyć kolej z autobusami. Tam, gdzie nie ma torów, tam będą dojeżdżać autobusy. Chcemy, aby białe plamy w Małopolsce zniknęły. Oczywiście też bardzo dziękujemy prywatnym przewoźnikom, którzy też świadczą transport publiczny na terenie województwa małopolskiego. Widać, że przewoźnicy małopolscy inwestują w jakość, inwestują też swój tabor i ta współpraca jest widoczna również na przykładzie kolei małopolskich, gdzie część linii obsługiwana jest przez małopolskich wykonawców, podwykonawców.
7: Mówi Wojciech Skruch, wiceprzewodniczący sejmiku województwa małopolskiego.
10: Mieszkańcy, ale i turyści potrzebują nowoczesnej infrastruktury, z której chcieliby skorzystać. To jest też pewien taki wyznacznik czasów, w których żyjemy, a każdy obserwuje otaczającą nas rzeczywistość, obserwuje, jak wygląda infrastruktura w dużych miastach i taką samą infrastrukturę chcielibyśmy jako jako województwo małopolskie implementować również na tereny wiejskie, w tereny małomiasteczkowe, szczególnie takie jak gmina Ryglice, która wymaga dobrego skomunikowania zarówno z stolicą województwa, ale też i stolicą powiatu, największym miastem do regionu, czyli miastem Tarnów i innymi miastami, innymi gminami. Dlatego też jako Małopolska uruchomiliśmy już ponad 70 linii dowozowych. Obsługujemy ponad 120 gmin na terenie Małopolski, tylko i wyłącznie liniami autobusowymi. One komunikują również się z liniami kolejowymi, z dworcami kolejowymi. To jest tak ustawiony rozkład jazdy, żeby można było bardzo płynnie przemieścić się w niemal każde miejsce w województwie, wykorzystając infrastrukturę, którą posiada marszałek województwa i nasza spółka, którą obsługuje tę linię.
7: Mówi Piotr Łosiński, kierownik delegatury w Tarnowie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.
4: Ostatnie lata i zmiany na rynku paliw wskazały to, że jednak wracamy do tego, co już było. Obserwujemy to w rekordowych ilościach przewożonych osób liniami kolejowymi, ale również zwiększeniem zainteresowania w liniach autobusowych. Dlatego ważne jest to, by powstawały nowe miejsca, tak jak tutaj w Ryglicach.

0: identyfikację organizatora wypoczynku przed wysłaniem dziecka na kolonie czy obóz oraz ustalić z dziećmi jasne zasady komunikacji.
1: Czas wakacji to moment, kiedy wiele dzieci będzie wyjeżdżać na kolonie. O jakich zasadach bezpieczeństwa tutaj muszą pamiętać?
0: Podczas kolonii dzieci muszą bezwzględnie słuchać poleceń wychowawców i nie oddalać się od grupy bez ich zgody. Kluczowe jest również dbanie o higienę osobistą, stosowanie ochrony przeciwsłonecznej, odpowiednie nawadnianie organizmu, a także natychmiastowe zgłaszanie opiekunom każdego złego samopoczucia, urazu czy zauważonego zagrożenia.
1: Na tą kolonię dzieci będą oczywiście pewnie wyjeżdżać autobusami. Czy możliwa jest kontrola autobusów przed takim wyjazdem i na jakich zasadach?
0: W okresie wakacji policjanci ruchu drogowego w całym kraju będą prowadzić wzmożone kontrole autobusów przewożących dzieci i młodzież na letni wypoczynek. Celem naszych działań jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom wyjazdów. Funkcjonariusze będą sprawdzać m.in. stan techniczny pojazdów, ich obowiązkowe wyposażenie, uprawnienia kierowców, stan ich trzeźwości i ogólną kondycję psychofizyczną. Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji przygotowało wykaz miejsc prowadzenia kontroli autobusów, który można znaleźć na stronie internetowej policja.pl. W powiecie leskim nie ma takiego stałego punktu kontroli, ale zawsze można się na taką kontrolę umówić, dzwoniąc do nas odpowiednio wcześniej. Numery kontaktowe są dostępne na stronie internetowej leskiej policji.
1: Żyjemy w takich czasach, że część dzieciaków pewnie wakacje będzie spędzać w internecie. Jak ustrzec właśnie ich przed niebezpieczeństwem w tym miejscu?
0: Aby ustrzec dzieci przed zagrożeniami w internecie, na przykład cyberprzemocą czy nieodpowiednimi treściami, kluczowa jest otwarta rozmowa i budowanie zaufania. Podstawą ochrony jest rozmowa i relacja z rodzicem. Dziecko musi wiedzieć, że w razie trudnej sytuacji, na przykład gdy ktoś się obrazi albo wyśle niepokojące materiały, może zwrócić się do opiekuna bez obawy o karę. Warto pytać, co dziecko robi w sieci, w jakie gry gra, z kim rozmawia. Trzeba tłumaczyć najmłodszym, że w internecie nie każdy jest tym, za kogo się podaje i że nieznajomym nigdy nie wolno podawać swoich danych. Rodzic powinien także ustalić zasady korzystania z sieci, zainstalować oprogramowanie do kontroli rodzicielskiej i nauczyć dziecko krytycznego podejścia do informacji. I niezwykle ważne jest ustalenie limitów, zwłaszcza w wakacje, gdy my pracujemy, a dzieci ten czas spędzają bez nas. Jasne reguły zapobiegają uzależnieniu od ekranów i ułatwiają dziecku funkcjonowanie w cyfrowym świecie.
1: Wakacje to też moment wyjazdów. O czym musimy pamiętać, planując taki wyjazd i na przykład przy wynajęciu noclegu?
0: Planując wyjazd i wynajem noclegu, najważniejsze jest dokładne zweryfikowanie lokalizacji pod kątem naszych planów, sprawdzenie zasad anulowania, upewnienie się co do ukrytych kosztów, na przykład opłaty klimatycznej, kaucji, no i analiza opinii poprzednich gości. Jeśli nie jesteśmy do końca pewni jakiejś miejscówki, warto po prostu tam zadzwonić, dopytać się, upewnić, że nie trafiliśmy na jakąś fałszywą ofertę.
1: A jeśli chodzi o wyjazd za granicę, o czym trzeba pamiętać, by ten wyjazd był bezpieczny?
0: Bezpieczny wyjazd zagraniczny wymaga sprawdzenia aktualnych wymogów wjazdowych, na przykład dotyczących paszportu, wizy. Należy upewnić się, czy paszport albo dowód osobisty są ważne odpowiednio długo i sprawdzić na stronach rządowych, czy do naszego celu podróży potrzebna jest wiza. Koniecznie trzeba wykupić polisę pokrywającą koszty leczenia i transportu medycznego, a podróżując po Europie, wyrobić sobie bezpłatną europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego. Warto też zarejestrować swój wyjazd w rządowym systemie Odyseusz, co ułatwi konsulowi kontakt i pomoc w razie sytuacji kryzysowej. Warto też poznać lokalne prawa, obyczaje i zapisać sobie numery do najbliższej polskiej placówki dyplomatycznej.
1: Czas wolny to też moment, kiedy część osób wyjeżdża do pracy sezonowej. Na co trzeba zwrócić szczególną uwagę podczas takiego wyjazdu i w samej pracy sezonowej też?
0: Praca sezonowa od lat cieszy się dużym zainteresowaniem, zarówno w kraju, jak i za granicą. Dynamiczny rynek pracy sprawia, że ogłoszenia o zatrudnieniu można znaleźć niemal wszędzie. W mediach społecznościowych, na portalach internetowych czy za pośrednictwem znajomych. Niestety wraz ze wzrostem liczby ofert pojawiają się również osoby, które próbują wykorzystać cudzą chęć zarobku. Osoby poszukujące zatrudnienia powinny zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza gdy oferta wydaje się wyjątkowo atrakcyjna, a pracodawca unika udzielania konkretnych informacji.

0: dotyczących na przykład warunków pracy, wynagrodzenia czy miejsca wykonywania obowiązków. Niepokój powinny wzbudzać także propozycje wymagające szybkiego wyjazdu, przekazania dokumentów tożsamości czy podjęcia pracy bez wcześniejszego ustalenia podstawowych warunków zatrudnienia. Dlatego przed wyjazdem do pracy sezonowej najważniejsze jest dokładne zweryfikowanie pracodawcy albo agencji i podpisanie legalnej umowy w znanym nam języku przed wyjazdem. Należy unikać ofert, które wydają się zbyt atrakcyjne i wymagają wpłacenia zaliczek przed podjęciem zatrudnienia.
1: Aktywność fizyczna to też jeden z elementów wakacji. Jakie najważniejsze zasady obowiązują użytkowników hulajnóg oraz rowerów?
0: Najważniejsze zasady dotyczą wieku i uprawnień. Hulajnogą elektryczną mogą samodzielnie poruszać się tylko osoby, które ukończyły 13 rok życia. Młodsi mogą z nich korzystać wyłącznie w strefie zamieszkania pod opieką dorosłego. Do kierowania hulajnogą elektryczną w wieku od 13 do 18 lat wymagana jest karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Rowerzyści muszą posiadać kartę rowerową do 18 lat lub dokument poświadczający pełnoletność. Zarówno rower, jak hulajnogę elektryczną należy prowadzić po drodze dla rowerów lub pasie ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone. Jeśli brakuje drogi rowerowej, użytkownicy hulajnóg mogą poruszać się po jezdni, ale tylko wtedy, gdy obowiązuje na niej ograniczenie prędkości do 30 km/h. Rowerzyści mogą jeździć po ulicach z wyższym limitem prędkości, oczywiście poza drogami ekspresowymi i autostradami. Jazda po chodniku dotyczy w zasadzie tylko hulajnóg elektrycznych i to w określonych przypadkach, gdy brakuje drogi dla rowerów, a na jezdni limit przekracza 30 km/h. Pamiętajmy, że na chodniku to pieszy ma zawsze bezwzględne pierwszeństwo, a użytkownik hulajnogi ma obowiązek poruszać się z prędkością zbliżoną do pieszego. Należy również pamiętać, że w tym roku zmieniły się przepisy i od 3 czerwca jazda w kasku ochronnym na rowerze i hulajnodze jest obowiązkowa dla wszystkich osób, które nie ukończyły 16 roku życia. My natomiast zachęcamy również osoby starsze, by także jeździły w kaskach. Dbajmy o własne zdrowie podczas wakacji i nie tylko wakacji.
1: Na tym zakończymy dzisiaj. Katarzyna Fechner, rzecznik prasowy Leskiej Policji, była gościem. Życzymy udanych i bezpiecznych wakacji, a całą rozmowę znajdziecie na stronie internetowej trendyradio.pl w zakładce audycje.
2: Poseł RP Maria Kurowska jest dzisiaj gościem porannej rozmowy. Dzień dobry, witam panią.
3: Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
2: 6 czerwca w Sanktuarium Świętego Jana Pawła II w Krakowie odbyła się uroczysta beatyfikacja 9 salezjanów męczenników II wojny światowej. Wśród nowych błogosławionych kościoła znalazł się pochodzący z Jasła ksiądz Kazimierz Wojciechowski. Proszę powiedzieć, dlaczego beatyfikacja była i jest tak ważna dla regionu?
3: Beatyfikacja księdza Kazimierza Wojciechowskiego wraz z 8 towarzyszami, z którymi był beatyfikowany, czyli wyniesiony do tej godności błogosławionego, rozpoczęła się już dawno, bo w 2003 roku, gdy jeszcze byłam burmistrzem miasta Jasła w latach 2006-10, wtedy już miałam spotkanie z postulatorem, czyli tym księdzem, który prowadził ten proces, odkrywał go jak gdyby, szukał w dokumentach. To był ksiądz Michał Szafarski, salezjanin, który przyjeżdżał do Jasła, prowadził prelekcje dla młodzieży właśnie o błogosławionym przyszłym księdzu Kazimierzu. Natomiast potem ksiądz Szafarski zmarł, troszkę ten proces spowolniał, no ale cieszymy się, że po tylu latach jednak doszło do tego, że Ojciec Święty podjął tą decyzję w jesienią 2025 roku, że możemy przygotowywać te uroczystości beatyfikacyjne i właśnie nadszedł ten dzień. Ojciec Święty wyznaczył, że to będzie 6 czerwca 2026 roku. Tak się złożyło, że to pierwsza sobota miesiąca, bardzo dobry termin i beatyfikacja się odbyła. Byłam uczestnikiem właśnie tej uroczystości beatyfikacyjnej.
2: A proszę opisać, jak wyglądało całe wydarzenie.
3: Wydarzenie jest najważniejszym oczywiście, jak w każdym takim wydarzeniu, jest msza święta, w trakcie której na początku jest ogłoszenie, że właśnie są ci salezjanie błogosławionymi, jest odczytany dekret Ojca Świętego i następnie są przyniesione do ołtarza, jeżeli błogosławiony jest jakaś cząstka jego ciała, czy na przykład włosy, tak jak to było w przypadku Maksymiliana Marii Kolbego, to wtedy jest też przynoszone jako te relikwie na ołtarz. Natomiast w przypadku tych 9 salezjanów, którzy byli z południowej Polski tak naprawdę, część ze Śląska, ale po nich nie zostało nic, ponieważ oni zostali zamordowani, spaleni i w związku z tym te relikwie, które były, to były relikwie drugiego stopnia. A więc pozostałości, u jednego okulary, u innych jakieś podanie. W naszym przypadku, naszego błogosławionego księdza Kazimierza, to było podanie, wniosek o to, aby mógł złożyć śluby. Więc te dokumenty zostały, ksiądz dziekan i ksiądz proboszcz parafii Farnej, bo właśnie o co chodzi. Ksiądz Kazimierz Wojciechowski został ochrzczony i w Jasielskiej Farze. Tutaj też miał mszę świętą prymicyjną i dlatego w tym kościele kiedyś przed laty, niemal 50 lat temu, też zostało założone Stowarzyszenie Salezjanów Współpracowników.
2: Bo, które działa do dzisiaj.
3: Tak, które działa do dzisiaj, które się spotyka, które nowych członków nabywa. Zachęcamy Państwa serdecznie. Sama też zostałam członkiem tego Stowarzyszenia Salezjańskiego, a to dlatego, że gdy byłam burmistrzem, salezjanie zapraszali mnie na swoje spotkania. I ja się z nimi zaprzyjaźniłam, poznałam ideę właśnie księdza Bosko, który, Jana Bosko, który pracował dla młodzieży, którego misją była właśnie praca wśród młodzieży, zwłaszcza wśród chłopców, który chciał wyrwać z tych środowisk takich trudnych i aby wyrośli na ludzi po prostu, aby im dać tą bliskość, to szczęście, tą wiarę, więc bardzo dbał ksiądz Bosko właśnie o młodzież. I stąd, zwłaszcza wychowywanie przez sport i dlatego tutaj znaleźli się ludzie w Jaśle, którzy byli przepojeni ideą salezjańską i mimo, że nie ma u nas zgromadzenia salezjanów, czyli księży salezjanów, to jednak stowarzyszenie powstało i to jest jedyna takie wydarzenie w skali naszej Polski, że nie przy kościele salezjańskim jest, tylko przy kościele Farnym, ale jest to stowarzyszenie.
2: I czym zajmuje się to stowarzyszenie?
3: To stowarzyszenie spotyka się, omawia bieżące sprawy, rozmawia o Panu Bogu, o tym, co się dzieje po prostu, żeby komuś pomóc, gdy są jakieś takie trudne sytuacje. Też organizuje jakieś wycieczki, konkursy dla młodzieży, więc to taka praca, która jest organiczna, twórcza.
2: A na czym polega proces beatyfikacji? Wiemy, że jest podzielony na 2 etapy, diecezjalny oraz rzymski, ale jakie są wymagania, aby beatyfikacja mogła dojść do skutku?
3: To jest, wymagania są różne, w zależności od tego, czy ktoś zginął śmiercią męczeńską, przepraszam, czy też nie. Jeżeli zginął śmiercią męczeńską i jest to ewidentnie, że zginął za wiarę, to wtedy nie potrzeba już czekania na cud. Bo gdy to jest normalnie, że człowiek żyje bardzo pobożnie, że pracuje nad sobą, nade wszystko nad swoimi różnymi wadami, jeżeli pogłębia tą wiarę, jeżeli ma taką opinię świętości po prostu w środowisku, bo to tak jest, że ludzie wyczuwają, kto jest takim człowiekiem Bożym, że rzeczywiście bardzo się stara, że na pierwszym miejscu u niego jest Pan Bóg i potem, gdy tak pobożnie żyje, umrze, no to tak jak był z naszym Ojcem Świętym, prawda, Janem Pawłem II, od razu się odezwali na placu świętego Piotra Santo Subito, czyli święty natychmiast. Oczywiście nie był tak natychmiast, ten proces beatyfikacyjny trwał, ponieważ nie zmarł jako męczennik. Trzeba było potwierdzenia przez jakiś cud. I ten cud się zdarzył w przypadku ojca świętego Jana Pawła II, który potwierdził, bo to musi być ewidentnie udokumentowany. To tam jest takie sito, że tak
2: czyli
3: powiem,
2: musi być taki namacalny dowód.
3: Absolutnie tak. To muszą być diagnozy lekarskie, to musi być ewidentnie sprawa, że jakaś choroba była nie do uleczenia, że konsultacje lekarskie wszystkie potwierdziły, że ten człowiek jest chory, jest nieuleczalnie chory, nie ma innej możliwości i nagle człowiek zdrowieje. I wtedy to jest ten cud, że który się wydarza i wtedy jest to ten taki namacalny dowód, jak gdyby potwierdzenie, że ta osoba za pośrednictwem, której modlono się o zdrowie, bo to jest jeszcze ważne, że ktoś się modlił, prawda, przez wstawiennictwo świętego Jana Pawła II do Pana Boga, bo to Pan Bóg wszystkie czyni cuda, a nie święci. Natomiast święci się wstawiają za nami i ponieważ są blisko Pana Boga, bo wiadomo, że jak święci, to znaczy, że mają już taką tą bliskość z Panem Bogiem w niebie, więc oni nam to wypraszają, te różne łaski u Pana Boga.
2: A o czym przypomina życie błogosławionego Kazimierza Wojciechowskiego?
3: Kazimierz Wojciechowski, jego życiorys, jego życie od początku było bardzo trudne. To była uboga rodzina, ojciec pracował na kolei. Niestety, gdy miał 5 lat Kazimierz, a miał jeszcze dwoje starszego rodzeństwa, i gdy miał 5 lat, on był najmłodszy, wtedy zginął jego ojciec, zmarł. I gdy ojciec zmarł, mama borykała się z trudnościami, bo została sama, próbowała różne prace łapać, ale widziała, że Kaziu, ten najmłodszy syn, jest bardzo uzdolniony i nie chciała go zmarnować, że tak powiem, tutaj, że ona nie ma pieniędzy na kształcenie, i dała go właśnie do Salezjanów w Oświęcimiu, aby oni się nim zaopiekowali, aby poszedł do tej szkoły salezjańskiej. I tak już jak się Kazimierz w wieku 8 lat znalazł u Salezjanów, tak już od nich nie wyszedł. A więc kontynuował najpierw naukę w szkole, potem właśnie tą profesję salezjańską, to kapłaństwo, no potem święcenia kapłańskie, i tak został. Był w różnych placówkach. Okazało się, że był bardzo utalentowany. Potrafił wziąć każdy instrument i grać na tym. Uczył śpiewu, uczył muzyki. Był także zaangażowany w sport. Był bardzo kochał dzieci, młodzież. Młodzież za nim przepadała. No i miał te takie bardzo dobre relacje. Gdy przyszła wojna, Kazimierz dalej spotykał się. Nie chciał odtrącić tych dzieci, chociaż wiedzieli Salezjanie, że jeżeli będą kontynuować ten proces opieki nad młodzieżą, to może się to źle dla nich skończyć, ale nie chcieli tej młodzieży, zwłaszcza męskiej, zostawić samej, żeby te dzieci były dziećmi ulicy. Chcieli ich formować i wtedy ktoś, Niemcy od kogoś się dowiedzieli, że taki proces formacyjny jest prowadzony, że tam dzieci są nauczane religii Pana Boga, że są przygotowywane do sakramentów świętych, i był nalot 23 maja 1941 roku w Dębnikach właśnie na tą placówkę, i wtedy Kazimierza nie było, wtedy w zakonie, wracał gdzieś i ludzie mu powiedzieli, żeby nie szedł, ponieważ jest obława i że mogą go aresztować. On się chwilę zastanowił i powiedział, że nie, że on pójdzie, bo przez niego mógłby ktoś inny ucierpieć. W związku z tym on pójdzie. I poszedł, i rzeczywiście oni mieli go na liście i dlatego go zabrali. I wtedy go przetrzymywali na Montelupi, katowali ich tam bardzo wszystkich. Wzięli wtedy 9 tych Salezjanów, czy nawet więcej, bo 9 zostało, prawda, tych beatyfikowanych. Natomiast oni wtedy ich wzięli więcej, tych Salezjanów. Natomiast tych 9 w tym obozie w Auschwitz, a jeden w Dachau, wykazywało się dalej tymi dobrymi cechami, tą wielką pobożnością. Pomagali więźniom, służyli do tego stopnia, że jeden z nich, Salezjanin Golda, najmłodszy był, on nawet spowiadał Niemców, bo Niemcy, strażnicy niemieccy, oni niektórzy byli katolikami i w związku z tym oni też potrzebowali tej spowiedzi. I ponieważ oni, Niemcy, się zorientowali, że on spowiada Niemców, i za to został zamordowany, że wyspowiadał Niemców, tych strażników, a więc nawet nie za po prostu to, co robił dla Polaków, ale nawet za to, co zrobił dla Niemców. Został zamordowany.
2: A jak zginął ksiądz Wojciechowski?
3: Ksiądz Wojciechowski został skierowany do najcięższych prac. To były prace na żwirowisku, wywożenie z takich głębokich dołów żwiru na zewnątrz. bo Niemcy tam prowadzili budowlę. Oni po drodze, gdy ci Salezjanie szli, to, że byli kapłanami, to był jak gdyby dodatkowy powód dla Niemców, aby się nad nimi znęcać, aby ich bić, popychać, jakimiś pejczami poganiać. I w końcu, gdy on szedł z tym żwirem, jeden z Niemców go po prostu pchnął i on spadł do tego dołu, tam, gdzie była ten żwir wydobywany. I wtedy tam już na dole leżał jego profesor, ksiądz Franciszek Harazim, też z tego samego klasztoru, wtedy był właśnie zaaresztowany. I Niemiec, to jest straszne, ale to muszę powiedzieć, Niemcy bili ich tam, a w końcu położyli taką belkę na ich gardłach. I stanęli po prostu na tej belce i w ten sposób udusili jednego i drugiego przez uduszenie, zginął tą śmiercią.
2: Ile miał lat?
3: Miał, nasz ksiądz Kazimierz miał 37 lat. W kwiecie wieku, młody człowiek. Więc tam głównie byli też młodzi, bo to powołanie salezjańskie w Polsce było takie popularne, bo też było bardzo dużo wtedy dzieci, młodzieży męskiej, która była, potrzebowała tej pomocy salezjanów, tego kształtowania i umysłowego, i duchowego. I ci salezjanie tak z taką wielką pasją podejmowali się tej pracy. Zostali oczywiście, potem zostali oni z tego dołu wywiezieni na taczkach, na taką stertę trupów, którzy już byli przy krematorium i następnie zostali w tym krematorium spaleni.
2: Pani poseł, przejdziemy sobie jeszcze do tematu związanego z wystawą plenerową, która znajduje się na Jasielskim Rynku. Co znajduje się na ekspozycji?
3: Wystawa plenerowa została wykonana przez muzeum nasze Jasielskie pod bardzo dobrym zarządem pana dyrektora Mariusza Świątka. Byłam na tej wystawie wczorajszym dniu, bo to niedziela, więc trochę czasu jest i sobie przeszłam kolejne etapy, więc jest pokazane życie zarówno księdza Kazimierza Wojciechowskiego na tle tej grupy, która była beatyfikowana, ale też w tych realiach jasielskich. Po prostu jego życie tam jest opisane. Jest ta wystawa na deptaku. Może każdy podejść. Specjalnie ustaliliśmy, bo jest taki komitet właśnie jak gdyby organizacyjny obchodów tych beatyfikacyjnych i ustaliliśmy, niech to będzie na zewnątrz, nie w ramach murów, ponieważ wtedy więcej ludzi zobaczy. I sama byłam świadkiem, jak taki pan starszy też szedł i czytał jedno za drugim. Ja też czytałam. Jakieś dzieciaczki tam się bawiły, też zerkały. A więc niech nam się po prostu wbija.
2: Chcąc, nie chcąc, zawsze człowiek podejdzie i przeczyta.
3: Tak, i o to chodziło.
2: I na tym obecnie postawimy kropkę. Za rozmowę dziękuję. Tak tylko przypomnę, poseł Maria Kurowska była gościem poranka.
3: Bardzo dziękuję, pani redaktor.
4: W tej części programu będzie rozmowa z doktorem Jackiem Krasiem, kierownikiem Zakładu Bezpieczeństwa Wewnętrznego PANS w Krośnie. Na początek jednak rozmowa z Karolem Górskim, wójtem gminy Ropa.
2: Karol Górski, wójt gminy Ropa, jest dzisiaj gościem poranka. Dzień dobry.
5: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
2: Gmina zapowiedziała budowę nowoczesnego boiska przy Zespole Szkół Podstawowych numer 1 w Ropie. Kiedy młodzież będzie mogła realnie skorzystać z tego obiektu sportowego? No, trzeba przyznać, że jest to już kolejny remontowany budynek.
5: Tych boisk jest już kilka, ale te potrzeby, które artykułuje młodzież i nauczyciele, no, sprawiają, że przystąpiliśmy do budowy kolejnego boiska. Będzie to boisko z nawierzchnią poliuretanową o wymiarach 20x40, ogrodzone, oświetlone, i temu boisku będzie towarzyszyć pewna infrastruktura, która jest niezbędna. A więc będą parkingi, będą toalety. Próbujemy jeszcze zbudować taką krótki odcinek tak zwanej tyrolki, więc będzie to frajda dla młodych ludzi, bo będą mogli na lince przejechać kilkadziesiąt metrów. Temu boisku również będzie towarzyszyło dwa place zabaw, które będą takim dodatkowym zapleczem szkoły podstawowej numer 1 w Ropie. Te stare place są już mocno zużyte, więc budujemy jeden dla młodszych dzieci, drugi plac dla starszych dzieci i wszystkie te zadania będą wykonane do jesieni 2026 roku. Nowy rok szkolny pewnie jeszcze nie będzie mógł tego wykorzystać, ale myślę, że miesiąc już październik, listopad będą tym czasem, kiedy młodzi ludzie będą mogli korzystać z tego boiska i z tej infrastruktury towarzyszącej. Firma działa, pogoda sprzyja, bo wozimy bardzo dużo ziemi, podnosimy grunt tak, aby w przypadku powodzi boisko nie zostało zalane przez wodę. Całość inwestycji boiska jest szacowana na 1 535 000 zł. Podziękowania dla marszałka województwa małopolskiego, dla zarządu województwa, bo duże dofinansowanie 832 000 zł to jest właśnie domena samorządu województwa małopolskiego. Place zabaw wykonujemy ze środków własnych, są one szacowane na około 600 tysięcy złotych, ale już widzimy, że jest 7 ofert, że te koszty pewnie spadną i że uda się to wykorzystać troszeczkę niższym nakładem finansowym.
2: Gmina pozyskała również dofinansowanie w wysokości 50 tysięcy złotych z budżetu województwa małopolskiego na budowę pump trucka. Kiedy można spodziewać się jego powstania?
5: Pump truck będzie niejako pochodną tego boiska, które budujemy i tych placów zabaw, bo dopiero po zakończeniu tej inwestycji będziemy mogli wykonać pump truck. Nie jest to duża inwestycja, sama kwota, która nie jest jakąś dużą kwotą, mówi, że nie będzie to też duża inwestycja. Jest to 50% dofinansowania, również tutaj z naszego budżetu dokładamy drugie 50 tysięcy złotych. Ogłosimy postępowanie przetargowe i mam nadzieję, że również przed jesienią to boisko pump truck zostanie uruchomione. Na to boisko czeka młodzież, która ma rowery, która ma hulajnogi, no bo młodzież po prostu chce takiego miejsca, gdzie po górach, po dolinkach można pojeździć, poćwiczyć swoje umiejętności, no i oczywiście rozsądnie zagospodarować czas wolny. Cieszę się z tego powodu, że młodzież będzie mogła właśnie tutaj pojeździć, bo czasami gromadzą się wieczorami w różnych miejscach i nie zawsze jest to działanie pożądane. Natomiast pump truck będzie oświetlony, będzie to miejsce bezpieczne, które pewnie młodzieży umożliwi rewelacyjne spędzenie czasu.
2: W planach budżetowych znalazła się kwota 700 tysięcy złotych na budowę nowoczesnych sanitariatów z prysznicami nad zalewem Klinkówka. Czy inwestycja zostanie sfinalizowana jeszcze w tym sezonie wakacyjnym?
5: Tutaj duży znak zapytania. 700 tysięcy złotych to są środki finansowe w naszym budżecie. Składamy wniosek, a w zasadzie już ten wniosek jest złożony do lokalnej grupy działania Beskid Gorlicki. Szacujemy, że całe przedsięwzięcie będzie kosztowało około 1,2 miliona złotych, a więc dużo. Chcemy trochę wykorzystać środki LGD, trochę środki gminne. Wniosek już został złożony, jest oceniany. W tej chwili jeszcze składamy wyjaśnienia. Trzymamy kciuki za to, aby się udało i pewnie inwestycja, całe to przedsięwzięcie będzie przeznaczone do realizacji w roku 2027, o ile to wsparcie finansowe z lokalnej grupy działania będzie aktualne.
2: A jak wygląda początek sezonu w tym miejscu?
5: Klinkówka już widzimy, że jest tłumnie odwiedzana, zwłaszcza w te dni upalne, bo temperatury sięgały do 35 stopni Celsjusza. No, ludzie są spragnieni ochłody, są spragnieni cienia, więc widzimy bardzo duży ruch na Klinkówce. Przygotowaliśmy parkingi, zostały wykoszone trawy. Niestety woda nie sięga do terenu kąpieliska, które zostało wydzierżawione od Wód Polskich. Mam nadzieję, że ten stan wody się na tyle podniesie, że będzie możliwe korzystanie jeszcze tym roku z tego kąpieliska. Zobaczymy. Mamy zatrudnionego bosmana, który kieruje ruchem na tafli jeziora, bo pamiętajmy, że mimo niskiego poziomu wody, około 50%, to jezioro Klinkowskie jest wypełnione. Jest dużo chętnych, którzy właśnie przyjeżdżają po to, aby pojeździć na rowerkach, na kajakach, na żaglówkach, uprawiać windsurfing, więc bosman tutaj jest tą osobą, która zabezpiecza. Natomiast bezpieczeństwa nad taflą jeziora pilnują woprowcy. Oni każdego roku angażują się bardzo mocno, jest kilkudziesięciu, oczywiście nie codziennie, ale kilku właśnie członków wodnego, ochotniczego pogotowia ratunkowego czuwa w stanicy przy udziale policjantów, którzy również pilnują porządku i bezpieczeństwa, i to sprawia, że

0: Wszyscy przejeżdżający nad zalew Klinkówce czują się bezpiecznie. Oczywiście apel dla korzystających z wody, bo nikt tej kąpieli w jeziorze nie zabroni. Nie jest to kąpiel na strzeżonym kąpielisku, jest to kąpiel na własną odpowiedzialność. Jest bosman, są woprowcy, ratownicy. Natomiast właśnie apel o to, aby bardzo ostrożnie korzystać, zwłaszcza w te upalne dni, z wody. No wiadomo, woda jest niebezpieczna, a teren, ten niższy jeziora nie do końca został przed zalaniem jeziora uporządkowany, więc na dnie znajdują się różne niespodzianki. Korzystać w asyście, zawsze przy sobie mieć jakieś koło ratunkowe, no i oczywiście można chodzić, można zażywać tego, co w Klinkówce jest najpiękniejsze, a więc spokój, ciekawe krajobrazy, ścieżki pieszo-rowerowe. Zapraszamy do takiego korzystania z jeziora i z jego otoczenia.
1: Gminny Ośrodek Kultury realizuje projekt Wspólnie odkrywamy lokalne skarby z udziałem starszych mieszkańców. Jak gmina zamierza dalej wspierać i finansować aktywizację seniorów w regionie?
0: Te gry terenowe, tak zwane questy, spotkały się z bardzo dobrym odbiorem. Kilka miesięcy temu taka gra została zorganizowana i ku zdziwieniu i władz gminy, i pracowników Gminnego Ośrodka Kultury odniosła ona, ta gra, bardzo duży sukces. Mieszkańcy podeszli z wielkim zainteresowaniem i co najważniejsze, okazało się, że mimo że mieszkamy tutaj od wielu lat, do końca historii naszej gminy, historii tego środowiska nie znamy, więc każda taka gra to są nowe doświadczenia, nowa wiedza, która też jest przekazywana młodszemu pokoleniu. Również ciekawą inicjatywą jest uruchomienie przez Stowarzyszenie Pogranicza Uniwersytetu Trzeciego Wieku i tutaj współpracujemy z Gminnym Ośrodkiem Kultury, współpracujemy z gminą. Do tego działania włączyli się seniorzy. Trwał nabór i on się już zakończył 31 maja 2026 roku. 100% chętnych, nawet więcej, także ci, którzy będą już w nadmiarze, również będą mogli wziąć udział w tym uniwersytecie. Uniwersytet to przede wszystkim wycieczki dla seniorów, wykłady tematyczne z ciekawymi ludźmi na temat medycyny, na temat zdrowia, na temat kultury i sztuki, wyjazdy do teatru i do kina. Te zajęcia będą prowadzone do 31 października aż 2028 roku. Będzie to czas zarówno wspaniały dla seniorów, ale i również dla urzędu. Będzie to czas doświadczeń, które zbieramy. Poznając potrzeby seniorów, spróbujemy na następne okresy również zabezpieczyć podobne działania lub nawet ciekawsze.
1: I na tym zakończymy. Tak tylko przypomnę, Karol Górski, wójt gminy Ropa, był gościem poranka. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Zbigniew Kozner ze Związku Kynologicznego w Polsce, oddział w Krośnie, jest dzisiaj gościem poranka. Dzień dobry, witam pana.
2: Dzień dobry.
1: Tematem przewodnim rozmowy: dogoterapia. Zacznijmy od tego, co to za metoda?
2: No to jest taka metoda coraz bardziej popularna. Kilka lat temu. Ja zaczynałem 26 lat temu, to w ogóle była nowość. W tej chwili jest to bardzo popularna w całej Polsce, chyba na świecie. Weszła na salony, że tak powiem, różnych ośrodków, szkół, przedszkoli, ośrodków takich nawet DPS-ów, gdzie metody, które możemy osiągnąć przez kontakt z psem, ze zwierzęciem, nie można normalnymi, standardowymi metodami osiągnąć, a tutaj skutkuje to wszystko.
1: Czyli dla kogo przeznaczona jest dogoterapia?
2: No dogoterapia, ja tak czasem się śmieję, że to od pampersa aż do pampersa, bo naprawdę to jest od żłobka aż do dorosłych, bo ja mam na swoim składzie, że tak powiem, pracę w żłobkach, czyli tam są dzieci roczne, ale tak samo mam 81 lat pensjonariusza domu pomocy, prawda?
1: Czyli nie ma reguły?
2: Nie ma reguły i nie ma reguły, na jakie schodzi. Tworzenie pomaga, bo to jest różnie.
1: A jak wyglądają zajęcia z panem?
2: No u mnie te zajęcia są może trochę specyficzne, trochę się różnią od tych, które gdzieś ktoś tam przeprowadza z jednym psem, bo u mnie wprowadzam około 5 psów, to jest taka norma, to jest taka ekipa, 2 owczarki podhalańskie, sznaucery, miniatury i koker spaniela, i te psy po prostu pracują jakby w grupie, a jaką przewagę mają może nad innymi metodami, nie chcę nikomu tam urągać, labradory, goldeny, berneńczyki czy inne rasy, że tutaj właśnie jest różnorodność wielkości, kolorów, nawet różnorodność gatunku sierści, co po prostu skutkuje później, że można w jakiś sposób szybciej dotrzeć do tego, no tego, że powiem, ja wiem, no, klienta czy pensjonariusza.
1: A czy to, jakie psy biorą udział w terapii, ma znaczenie?
2: Tak, ma znaczenie, bo po prostu psy muszą mieć bezwzględną odporność na stres. To jest chyba, tak uważam, najważniejszą rzeczą, która musi wyróżniać te psy od takich po prostu byle jakich, że tak powiem, bo tam, gdzie się pracuje, nie możemy uniknąć krzyku czy jakichś takich odgłosów niekontrolowanych, więc ten pies na takie bodźce zewnętrzne nie może absolutnie reagować, prawda?
1: Jak nauczyć psa, by właśnie nie reagował na te bodźce?
2: No ja tak powiem, to jest moja metoda, że ja wprowadzam już szczeniaka, jak kończy te 2 miesiące, jest już poszczepiony, odrobaczony i tak dalej. On nie, tak dokładnie, to on nie prowadzi tych zajęć, ale on po prostu przebywa, obserwuje i to jest piękne, jak po prostu co zajęcia, co starszy jest co chwila, co miesiąc, coraz dłużej da rady wytrzymywać na tych zajęciach.
1: Czy pies wyczuwa emocje pacjenta, zanim jeszcze rozpoczną się ćwiczenia?
2: Tak, no bo w ogóle te psy, jeżeli chodzą luzem na sali i wchodzą tam, czy już są ci właśnie pacjenci, ci te dzieci, często bywa, że ten pies podchodzi do określonych właśnie dzieci, czyli coś do nich czuje, niektórzy się lubią, następują takie więzi między tymi właśnie zwierzętami i dziećmi.
1: A jak reagować, gdy na przykład dziecko wykazuje agresję lub lęk wobec psa podczas pierwszego spotkania?
2: No nigdy nie wolno tego zmuszać, jak najlepiej to jak najdalej odsunąć, nawet, że tak powiem, jakąś barykadę stworzyć, taką bezpieczeństwa dla tego dziecka, żeby to dziecko czuło to bezpieczeństwo. Przeważnie takie dziecko jest w obecności no, wychowawcy jakiegoś, żeby czuło się tym bardziej bezpieczne i później trzeba obserwować. No po prostu, no nic nie zastąpi doświadczenia. To po prostu oko wychwytuje moje małe nawet gesty tego dziecka, żeby dalej kontynuować, w jakim kierunku kontynuować po prostu zajęcie.
1: Cieszą się dzieciaki, gdy przychodzi pan do nich na zajęcia?
2: No tak, czekają na to i czasem właśnie tak myślę, że nie ma sensu chodzić czy tak dalej. Nie mamy chwilę. Później się dowiaduje od wychowawców, że oni nawet nie wiedzą, skąd te dzieci się dowiedziały. Gdzieś tam między słowami padło hasło, że przychodzę, i one już im przynudzają ich, kiedy będą pieski, prawda?
1: A proszę powiedzieć, z jakimi najtrudniejszymi przypadkami lub też wyzwaniami zmierzył się pan w swojej karierze?
2: Na pewno takie agresywne dzieci, które są autystyczne, gdzie trzeba nad nimi pracować jeden na jeden, ale na przykład u nich czasem też występuje taki progres i wtedy ten sukces motywuje i mnie właśnie do dalszej pracy, ale takie najbardziej, powiem, sukces to jest logopedyczne. Takie sukcesy, co wydawałoby się, że no, nie jest możliwe na przykład, żeby dziecko wypowiedziało jakieś słowo, a tu się okazuje, że w wyniku tych chęci po prostu kontaktu z tym psem, to dziecko pierwszy raz wypowiada słowa, tak jak taki chłopak 9 lat mając, okazało się, nigdy nie mówił. Wychowawcy powiedzieli, że on nie mówi, ja nie słuchałem spotykałem tych wychowawców, kontynuowałem te zajęcia, powtarzałem mu siadła, papi, PCC, czyli wypowiadanie imion, komend, aport i tak dalej. Nagle ten chłopak 9-letni zaczął powtarzać te komendy, więc no, jest to sens na pewno i to mówię, jeden z największych sukcesów to jest właśnie to, zmusić to dziecko do mówienia, które nie mówi, nie?
1: I to wszystko za sprawą zwierząt, no i też pana.
2: To jest taki zespół naczyń połączonych chyba, bo to wszystko, po prostu ktoś mówi, wprowadzić psy, no ale gdy jest chaos i tak dalej, wszystko lubi porządek, nawet dzieci. Dzieci lubią to bezpieczeństwo, czyli tym bezpieczeństwem może być to, nawet rozmowa moja z wychowawcą, czy jakim tonem się do tych dzieci mówi. Ale nie powiedziane, że mowa spokojna jest w porządku, ale niektórzy na przykład w takich DPS-ach, oni lubią jak się krzyczy i tak dalej i oni się luzują, także nie mogę powiedzieć takiego złotego środka na to. To trzeba mieć takie czuja, że tak powiem. To trzeba czuć.
1: A jak wygląda dzień z życia psa terapeuty? Jak dba pan o to, by pies odpoczął i też nie wypalił się zawodowo, nazwijmy?
2: No to jest to, że wprowadzam więcej psów, więc to wypalenie jest takie w mniejszym stopniu wpływa na te psy. No dzień się zaczyna wcześniej, bo jeżeli jedziemy na zajęcia, przeważnie tak, żłobek czy przedszkole od 9 kończy śniadanie, czyli ja mam być tam na tą godzinę 9:30, no to muszę wstać 2-2,5 godziny wcześniej, bo trzeba te psy gdzieś tam, ja mówię, na rowerze jadę, żeby się załatwiły, później trzeba ich wyczesać, trzeba ich postawić na stole, trzeba włączyć dmuchawę, bo czasem są wilgotne. Trzeba wysuszyć, trzeba przyciąć gdzieś tam włos czy cokolwiek, więc to wymaga naprawdę dużo wkładu czasowego. No i później pakuje się do samochodu i się jedzie na zajęcie.
1: Proszę jeszcze powiedzieć, wspomnę jeszcze przed wywiadem, przed rozmową, powiedział pan, że nie przychodzi pan na zajęcia tylko z psami, również na przykład z kurczakami. Jak wyglądają takie zajęcia?
2: No, powiem tak, w dzisiejszych czasach te dzieci też wiele rzeczy nie wiedzą, jak wygląda na przykład kurczak, a że mam po prostu kurczaki, jak są takie małe, to w klatkach im przywożę i te dzieci sobie mogą zobaczyć różne kolory i także to stricte nie jest tylko pies, ale też i takie zwierzę. Dzieci oglądają, co to są pióra, co są pazury i tak dalej, bo tak samo nazewnictwo części ciała psa. Jeżeli są to dzieci, które są normalnie rozwinięte, czyli no powiem, że to jest dla jakiejś w szkole już któraś klasa, no to tych dzieci uczę różnych takich kynologicznych podejść, bo no powiem, jestem kynologiem, jestem hodowcą z długoletnim stażem, więc to może mnie przychodzi łatwo, a te dzieci takie ciekawostki łykają po prostu.
1: Dużo dzieci nie wiedziało, jak wygląda kurczak?
2: No, powiem, że bardzo dużo. No, na pewno więcej wie, jak wygląda kot czy pies, bo gdzieś tam zawsze gdzieś mają. No, w tych dzisiejszych czasach no już nie każdy ma tego kurczaka, a szczególnie takiego malutkiego. Gdzieś tam kurę już ktoś widział, ale takie na przykład kurczaki, gdy się pierzą, oni nie wiedzą, co to pierzą, więc pies się leni, kura się pierzy, widzą, że lecą te pióra, coś tam opowiadają, jak jakieś papudze. No mówię, i te wszystkie właśnie rozmowy i to wszystko wpływa na to, że później jest ten efekt, jakiś taki nawiązywanie więzi, puszcza tych dzieci. No, to jest właśnie to.
1: Czyli to są też zajęcia takie stricte aktywizujące.
2: No tak, są aktywizujące, bo te dzieci oprócz tego, że mają te psy, no to mają szczotki do czesania, mają jakieś grzebienie. Ja im pokazuję, jak wygląda chip do chipowania, im pokazuję czytnik, mogą sobie znaleźć, są poszukiwaczami skarbów, czyli szukają sobie chipa na psie, w którym miejscu, który ma, bo każdy ma gdzie indziej. Mam psa, który jest jeszcze z epoki tatuażu, gdzie ma w uchu tatuaż, więc ja im opowiadam, jak litera, co znaczy ta litera, jakie to miasto. No jeżeli chcą, to mogą zgłębiać wiedzę kynologiczną, bo tak samo ja im mogę opowiadać o rasach, jak się przeprowadza na przykład jakieś wystawy, co to jest wystawa, ćwiczą na wystawy, jak się pokazuje psu zęby, co to są zgryzy. No naprawdę to jest morze wiadomości, których można tym dzieciom sprzedać, jeżeli jest czas i są chęci.
1: Ile lat zajmuje się pan dogoterapią? Pracą ze zwierzętami?
2: No, ze zwierzętami. Hodowlę taką zarejestrowaną mam ponad 30 lat. Najstarsza hodowla owczarków podhalańskich jest u mnie, Klangaby, a 26 lat się zajmuję dogoterapią, zajęciami z psami i z dziećmi.
1: I takim oto akcentem rozmowę zakończymy. Tak tylko przypomnę, Zbigniew Kozner ze Związku Kynologicznego w Polsce, oddział w Krośnie, był gościem porannej rozmowy.
3: Dziś gościmy pana doktora Jacka Krasia, kierownika Zakładu Bezpieczeństwa.

0: Państwa Wewnętrznego Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Na studiach drugiego stopnia na kierunku zarządzanie w PANC została uruchomiona specjalność zarządzanie bezpieczeństwem. Jest to efekt współpracy Zakładu Zarządzania z Zakładem Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Skąd pojawił się pomysł na wspólne działanie tych zakładów uczelni?
1: Panie redaktorze, pomysł pojawił się już w zeszłym roku, kiedy zastanawialiśmy się wspólnie z władzami uczelni, czy uruchamiać studia drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. No tutaj mieliśmy taki dylemat, jeżeli chodzi o tę kwestię. W końcu pojawił się pomysł, żeby w inny sposób rozwiązać tę sprawę, czyli właśnie opracować, zorganizować specjalność zarządzanie bezpieczeństwem na studiach drugiego stopnia, ale na kierunku zarządzanie. No chodziło o to, żeby umożliwić studentom kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne dalsze kształcenie.
0: Dla kogo są przeznaczone te studia?
1: Te studia, ta specjalność, która działa w ramach kierunku zarządzanie, przeznaczona jest przede wszystkim dla studentów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie, przede wszystkim studentów kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, bo mogą kształcić się nadal na studiach drugiego stopnia po zakończeniu licencjatu, a muszę się teraz pochwalić, że właśnie niedługo będą pierwsze obrony prac licencjackich i studenci będą mogli skorzystać właśnie z tej specjalności na studiach drugiego stopnia, ale ta specjalność kierowana jest także do studentów innych kierunków w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie, a także do studentów z innej uczelni. I też mamy sygnały z zewnątrz, od służb, od instytucji państwowych, samorządowych, których pracownicy są zainteresowani tą specjalnością. Zresztą tutaj dodam, że sama specjalność, idea tej specjalności była wcześniej konsultowana z otoczeniem zewnętrznym, z administracją państwową, samorządową, służbami i spotkała się z bardzo dużą przychylnością i akceptacją.
0: Jakie przedmioty będą zaliczać studenci? W jakich dziedzinach konkretnych będą się kształcić?
1: Jeżeli chodzi o specjalność zarządzania bezpieczeństwem, myślę, że stworzyliśmy taką bardzo innowacyjną, nowoczesną ofertę dla tej specjalności. Ofertę, która, myślę, idzie z duchem czasu. Ma na celu sprostanie tym wyzwaniom, które obecnie się pojawiają w zakresie bezpieczeństwa, tym wyzwaniom geopolitycznym i innym związanym na przykład z klęskami żywiołowymi. Jakie to będą przedmioty? No podam takie przykładowe. Na pewno przede wszystkim będziemy kładli nacisk na przedmioty związane z zarządzaniem kryzysowym, obroną cywilną i ochroną ludności, bo to obecnie najważniejsze tematy, ale będzie też zwalczanie terroryzmu, inne zagadnienia związane z wojną hybrydową, która przecież obecnie się toczy. Także na czasie bardzo przedmiot związany z technologiami IT w zarządzaniu bezpieczeństwem, zarządzanie procesami bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach. Musimy pamiętać, nie tylko w służbach, nie tylko w jednostkach samorządu terytorialnego czy instytucjach państwowych, ale także w przedsiębiorstwach. To też bardzo ważne kwestie różnego rodzaju procedury, spełnienie wymagań krajowych związanych z przepisami unijnymi dotyczących zarządzania bezpieczeństwem również w przedsiębiorstwach, a także w obiektach infrastruktury krytycznej. Ochrona danych osobowych, informacji niejawnych to też taki, wydaje mi się, bardzo ciekawy i na czasie przedmiot.
0: Wspomniał pan o użyciu narzędzi z dziedziny nowych technologii. Jakie to będą konkretne narzędzia, z którymi będą się zapoznawać studenci?
1: Przede wszystkim różnego rodzaju programy informatyczne, które będą pomagały studentom w analizowaniu i identyfikowaniu identyfikowaniu zagrożeń i rozwiązywaniu tychże sytuacji kryzysowych związanych z zagrożeniami. Studenci mają chociażby możliwość skorzystania z laboratorium 5G, bardzo nowoczesnego laboratorium, konserwatorium, które no, na niewielu uczelniach w Polsce w ogóle funkcjonuje, ale też, co bardzo istotne i co dotyczy ściśle bezpieczeństwa wewnętrznego tego kierunku czy specjalności, o której mówimy, dojdzie wkrótce do zakupu specjalistycznego systemu zarządzania kryzysowego. Trzymaliśmy stosowne dotacje, właśnie niedawno się o tym dowiedziałem, więc myślę, że zakup będzie sfinalizowany. Jeżeli chodzi o system zarządzania kryzysowego, obejmuje on programy komputerowe, które mogą być także wykorzystywane na zewnątrz uczelni. Na przykład student, korzystając z telefonu komórkowego, może udać się w teren i tam identyfikować, analizować pewne sytuacje, zagrożenia, które mogą się pojawić. I ten system zarządzania kryzysowego będzie obejmował także symulatory sytuacji kryzysowych z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości. Do tego potrzebne jest specjalistyczne laboratorium, które zresztą już na uczelni wkrótce będzie funkcjonować.
0: Czyli możliwe jest dzięki tym programom zasymulowanie na przykład powodzi?
1: Dokładnie tak. Mało tego, możemy analizować w czasie rzeczywistym te zagrożenia, na przykład, oby do tego nie doszło, wylanie Wisłoka. I tutaj studenci wraz z prowadzącym mogą analizować te sytuacje i próbować znaleźć rozwiązanie, czy w przyszłości zapobiegać skutkom tego typu zdarzeń. Każde zdarzenie kryzysowe na terenie całego świata może być dzięki temu programowi analizowane, plus mamy gotowe scenariusze i dzięki wirtualnej rzeczywistości możemy tutaj te symulacje sytuacji kryzysowych przeprowadzać. No dodam, że jest to program specjalistyczny wysokiej klasy, którym posługują się służby na najwyższym szczeblu, czy też administracja państwowa, ta związana z zarządzaniem kryzysowym na wysokim szczeblu. I też tutaj dodam, że pracownicy mojego zakładu będą bardzo dobrze przeszkoleni, otrzymają stosowne certyfikaty i będziemy mogli prowadzić dalej szkolenia, czyli kierować je do na przykład pracowników administracji zatrudnionych w komórkach organizacyjnych związanych z zarządzaniem kryzysowym, czy do służb. Oczywiście również dla studentów będzie to bardzo istotne.
0: Sytuacja, która obecnie istnieje na świecie, zwiększa zainteresowanie takimi specjalistami. A czy nasz rynek regionalny potrzebuje takich ludzi?
1: Zdecydowanie tak, panie redaktorze. Ciągle pojawiają się nowe przepisy, nowe wytyczne, które dotyczą nie tylko służb, ale przede wszystkim jednostek samorządu terytorialnego, bo one będą odgrywać główną rolę, jeżeli chodzi przede wszystkim gminy, jeżeli chodzi o obronę cywilną i ochronę ludności. Pojawią się na pewno dość niedrastyczne, może złe określenie, dość wymagające przepisy dotyczące używania, zarządzania sztuczną inteligencją, więc tutaj ta oferta na pewno jest bardzo istotna i tacy specjaliści będą bez wątpienia bardzo potrzebni. Również w naszym, a może przede wszystkim w naszym regionie, bo przecież jesteśmy blisko linii wojny i także inne zagrożenia u nas, sytuacje kryzysowe mogą się pojawić.
0: Wracając może do takich wymagań formalnych, do kiedy trwa rekrutacja, ile miejsc jest przygotowanych i co trzeba złożyć, aby się dostać na tą specjalizację?
1: Jeżeli chodzi o kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, studia licencjackie, w ogóle jeżeli chodzi o rekrutację na uczelni, rekrutacja już trwa. Rekrutacja trwa, czyli można się rejestrować. Już mamy dość sporo kandydatów, również na kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne. Ta liczba kandydatów na pewno znacznie się zwiększy w momencie ogłoszenia wyników matur, ale rekrutacja trwa. 19 kierunków licencjackich, w tym inżynierskich, 4 kierunki studia drugiego stopnia i studia również jednolite magisterskie. Jeśli chodzi o kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne czy zarządzanie, tutaj przede wszystkim liczą się wyniki egzaminów maturalnych, więc jeżeli ktoś już takie wyniki posiada, może rejestrować się, no i później oczywiście będzie ta weryfikacja kandydatów. Liczba miejsc oczywiście ograniczona. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo wewnętrzne, myślę, że tak około 50 osób jesteśmy w stanie przyjąć. Po prostu nie chodzi nam o ilość też, tylko chodzi o jakość. Zainteresowanie jest bardzo duże, ale no, aby skutecznie kształcić, no tutaj musimy i solidnie, no tutaj musimy zwracać uwagę na ilość. Będziemy mieli laboratorium, mamy zajęcia w małych grupach, no nie jesteśmy w stanie dobrze wykształcić bardzo dużej ilości osób, więc 50 osób to jest taka, myślę, optymalna liczba. Inna sytuacja pewnie na studiach drugiego stopnia, na zarządzaniu, gdzie tam są do wyboru, jest więcej specjalności, natomiast jeśli chodzi o tą specjalność, potrzebne, czyli zarządzanie bezpieczeństwem, minimum 15 osób, żeby specjalność została uruchomiona, ale dochodzą mnie sygnały, że nie będzie żadnego problemu z uruchomieniem tej specjalności.
0: Czyli na tę specjalność jakie konkretne wymagania są dla przyszłego studenta?
1: No ukończenie studiów pierwszego stopnia, i czyli studiów licencjackich i na podstawie wyników osoba może się rejestrować i na podstawie wyników zostanie zakwalifikowana na studia drugiego stopnia. Nie muszą to być osoby oczywiście kończące licencjat z zarządzania, a także z innych kierunków, szczególnie mam tutaj na myśli nauki społeczne, czyli chociażby nauki o bezpieczeństwie.
0: Dziękuję za rozmowę. Gościem programu był dr Jacek Kraś, kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Wewnętrznego PANS w Krośnie.
1: Panie redaktorze, dziękuję bardzo za zaproszenie do studia. Kolejny raz jestem gościem w Radiu Trendy, za co bardzo dziękuję. Bardzo zawsze miło spotkać się z Państwem. No i dziękuję Państwu słuchaczom za uwagę i zapraszam na studia w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie.

0: Reklama. Sąsiedzie, upały ustąpiły, więc czas na przetwory. Z tej okazji w MPM mamy świetne ceny na warzywa do słoików. Wyborne pomidory Lima, idealne na przeciery i sosy, kupisz teraz po 6 zł za kilogram. A dla wielbicieli kiszonek, ogórki gruntowe tylko 3 zł za kilogram. Tak, przeciery, kiszonki, zapasy na zimę. Zacznij je z MPM. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki. Pomidory Lima 11 zł, ogórki gruntowe 9 zł.
1: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!

0: Piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 21,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A różne rodzaje lodów Big Milk, opakowanie 900 ml. Cena sprzed obniżki 16,49. Teraz jedynie 9,77.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Kompleks rekreacyjny Rodzinna Riviera w Szerzynach zaprasza na warsztaty planetarne w niedzielę w godzinach od 15 do 19 w ramach projektu Kreatywna Ekspedycja, Kosmos, Sztuka i Żeglarstwo. Ponadto czeka na Was strzeżone, bezpieczne kąpielisko w godzinach od 11 do 19, a także darmowy parking.
3: Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
4: Reklama.
5: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie wakacje.

0: stay forever.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Donald Tusk dał ultimatum resortowi zdrowia, chce zmian w systemie. Bez przełomu, choć życzliwie, rozmawiali szefowie dyplomacji Polski i Ukrainy. Fala kieszonkowców w Rzymie, uważajmy w tłumie i w pojazdach komunikacji. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Donald Tusk dał ultimatum resortowi zdrowia. Jeśli do wtorku nie będzie satysfakcjonujących rekomendacji reformy systemu, będą konsekwencje personalne. Premier deklaruje, że chce skończyć z patologiami w szpitalach, powoływaniem się na wpływy, omijaniem kolejek czy pazernością niektórych lekarzy.
3: Zwracam się też do reprezentacji środowiska lekarskiego, do izby, żebyście pomogli naprawić ten stan rzeczy. Nie szukali konfrontacji. To jest w interesie pacjentów i w interesie lekarzy.
2: W przyszłym tygodniu lekarze mają się spotkać z minister zdrowia w sprawie górnych limitów czasu pracy. Bez przełomu w napiętych w ostatnim czasie relacjach polsko-ukraińskich wczoraj spotkali się szefowie dyplomacji obu państw, by porozmawiać o szansach i sposobach na wyjście z impasu. Rozmowy skomentował Radosław Sikorski.
4: Dla mnie jedną z różnic między Ukrainą a Rosją jest to, że w Rosji nadal czci się masowego mordercę Lenina, który ma tam pomniki, a w Ukrainie te pomniki zlikwidowano. Gdyby w dzisiejszych Niemczech były pomniki Himmlera czy Göringa, nasz stosunek do Niemiec byłby inny niż jest.
2: Andrii Sybicha po spotkaniu zapewnił, że Ukraina nadal będzie zezwalać na ekshumację Polaków na Wołyniu. Wymienił też 3 propozycje załagodzenia sporu. To kontynuowanie rozmów dyplomatycznych, spotkanie historyków i zaangażowanie autorytetów religijnych obu państw w zażegnanie konfliktu. W aplikacji mObywatel można korzystać z funkcji programu MSZ-u Odyseusz. Podróżujący mogą przez aplikację dostawać powiadomienia o poziomie zagrożenia w wybranym przez siebie kraju. Mogą też zarejestrować swoją podróż, a to się przydaje w sytuacji kryzysowej, na przykład przy ewakuacji. Tymczasem konsulat Polski w Rzymie ostrzega Polaków przed falą kradzieży. W ciągu ostatnich 3 dni wydał 20 tymczasowych paszportów dla osób, którym ukradziono dokumenty. Według naszych dyplomatów najbardziej ryzykowne miejsca w Rzymie to linia A metra, szczególnie schody ruchome i automaty z biletami, autobusy oraz Fontanna di Trevi. Kieszonkowcy często z nas zagadują, na przykład pytając o drogę.

0: Na północy Polski może dziś troszkę popadać, na Podlasiu możliwe nawet burze. Temperatura maksymalna około 22 stopni. Wiatr umiarkowany, ale czasem porywisty, a szczególnie silny, nieprzyjemny będzie na wybrzeżu.
1: Reklama. Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
2: Sąsiedzie, jasne słodkie winogrona w MPM są teraz ponad połowę taniej. Tylko 14,50 zł za kilogram. Tak, soczyste winogrona na przekąskę, do deseru i na stół. W MPM teraz tylko 14,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 29,50.
3: Nowy wystrój, niska cena. Z Brico Marche dom na lepsze się zmienia. Do 11 lipca polecamy. Gres szkliwiony Taigo, jedynie 29,99 za metr kwadratowy oraz panel podłogowy Dąb Gerbil, tylko 23,49 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche, nasze ceny rządzą.
4: Zaprasza Brico Marche Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marche Dębica w Galerii Raj.
5: Reklama.
6: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla ciebie. Reklama.
1: Szukasz pięknych firan, eleganckich zasłon lub nowoczesnych rolet? Postaw na doświadczenie. Salon K&K Firany od 15 lat kompleksowo dba o twoje okna. Od bezpłatnego pomiaru przez szycie na wymiar, aż po profesjonalny montaż, karniszy, żaluzji i rolet. W ofercie znajdziesz także luksusowe pościele i zestawy prezentowe. Odwiedź salony K&K Firany, Brzozów, Rynek 1 oraz Sanok, Plac Świętego Michała 3.

0: rekreacyjny Rodzinna Riviera w Szerzynach zaprasza na warsztaty planetarne w niedzielę w godzinach od 15 do 19 w ramach projektu Kreatywna Ekspedycja, Kosmos, Sztuka i Żeglarstwo. Ponadto czeka na Was strzeżone, bezpieczne kąpielisko w godzinach od 11 do 19, a także darmowy parking.
1: Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
2: Uwaga wykonawcy, fachowcy i majsterkowicze! Już 10 lipca, w piątek, w PSB Market Budowlany Hemal w Dębicy odbędzie się dzień otwarty dla wykonawców. Przyjdź i zobacz produkty naszych dostawców w akcji. Będą z nami m.in. Fox, Ambrosol, Unicel, Lakma, Polax, Selena, Termoorganika, Axil, PPG, Atlas, Dolina Nidy, Holcim, V33 i wiele innych. Czekają na Ciebie pokazy asortymentu, praktyczne prezentacje, liczne promocje, grill oraz konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Do wygrania m.in. elektronarzędzia, zestawy farb, bony podarunkowe i wiele więcej. 10 lipca od 8 do 16. PSB Hemal Dębica, ulica Tetmajera 2A. Przyjdź, zobacz, skorzystaj z promocji i wygraj!
3: Reklama.
4: Trendy Radio. Przepis na dobry poranek.

0: Reklama. Czas na zasłużony relaks, wyciszenie i głęboką regenerację dla każdego z nas. Już dzisiaj o godzinie 14 w Trendy Radio zapraszamy na czwarty odcinek cyklu Dolina Zdrowia Podkarpacie. W tym wydaniu Wellness i naturalne spa. Podkarpacki patent na dobrostan. Przedstawiamy Wam sekrety naturalnych zabiegów, wyjątkowe miejsca relaksu oraz podkarpackie sposoby na zdrowie i doskonałe samopoczucie. Partnerem audycji jest województwo podkarpackie. Podkarpacie, żyj otwartą przestrzenią. Słuchajcie nas dziś po 14:00, tylko w Trendy Radio.
1: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
2: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki. Wskazania: pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny: Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Szukasz mieszkania w Krośnie? Wybierz jakość bez kompromisów. Poznaj kamienicę lwowską w ścisłym centrum miasta. Za tą inwestycją stoi renomowane biuro architektoniczne UZA. To eksperci, którzy tworzą i realizują własne projekty deweloperskie. Zyskujesz bezkonkurencyjną lokalizację, najwyższy standard wykończenia i estetykę, klimatyzację oraz fotowoltaikę obniżającą koszty utrzymania. Zobacz nasze portfolio na uza.com.pl, a swoje nowe mieszkanie wybierz na kamienicalwowska.pl. Ruszyła sprzedaż.
0: Reklama.
4: Ogłoszenie społeczne.
5: Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju na Górze Liwoczy serdecznie zaprasza wszystkich pielgrzymów oraz gości na uroczystości odpustowe, które odbędą się w niedzielę 5 lipca. Wspólne świętowanie rozpoczniemy o godzinie 15 nabożeństwem Drogi Krzyżowej, a bezpośrednio po nim o godzinie 16 odprawiona zostanie uroczysta suma odpustowa. Zachęcamy do licznego udziału we wspólnej modlitwie oraz do przeżycia tego świętego czasu we wspólnocie i pięknym otoczeniu sanktuarium. Zaprasza ksiądz Gerard Stanule, kustosz sanktuarium na Górze Liwocz.
4: Ogłoszenie społeczne.
0: Tak gra Trendy Radio.

0: Reklama. Sąsiedzie, upały ustąpiły, więc czas na przetwory. Z tej okazji w MPM mamy świetne ceny na warzywa do słoików. Wyborne pomidory Lima, idealne na przeciery i sosy. Kupisz teraz po 6 zł za kilogram. A dla wielbicieli kiszonek, ogórki gruntowe tylko 3 zł za kilogram. Tak, przeciery, kiszonki, zapasy na zimę. Zacznij je z MPM. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki. Pomidory Lima 11 zł, ogórki gruntowe 9 zł.
1: Kompleks rekreacyjny Rodzinna Riviera w Szerzynach zaprasza na warsztaty planetarne w niedzielę w godzinach od 15 do 19 w ramach projektu Kreatywna Ekspedycja, Kosmos, Sztuka i Żeglarstwo. Ponadto czeka na Was strzeżone, bezpieczne kąpielisko w godzinach od 11 do 19, a także darmowy parking.
2: Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
0: Reklama.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Prezydent Warszawy urządził trzęsienie ziemi w swoim ratuszu. Rosja może szykować prowokacje na terenie Polski. Dwoje polskich tenisistów pnie się na drabince Wimbledonu. Agnieszka Trojanowska-Bis. W Warszawie dymisję w związku z aferą w szpitalu południowym. Prezydent Rafał Trzaskowski zdymisjonował swoje dwie zastępczynie. Za panujący chaos stanowiskami zapłaciły wiceprezydentki Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra. Prezydent zapowiedział też odpolitycznienie miejskich spółek, nie tylko tych z obszaru ochrony zdrowia.
2: Mieszkańcy mają prawo oczekiwać, że osoby odpowiedzialne za miejskie spółki, miejskie pieniądze, miejskie usługi sprawują swoje funkcje nie dzięki ewentualnym zasługom dla jakiejkolwiek partii. To nie ma znaczenia, czy jest to Koalicja Obywatelska, PSL czy Lewica.
1: Członkowie rad nadzorczych i zarządów z partyjnymi legitymacjami mają czas do końca lipca na wybór albo praca dla miasta, albo kariera w partii. Stany Zjednoczone ostrzegły Polskę przed planowaną rosyjską prowokacją. Medialne zagraniczne doniesienia w tej sprawie przegląda Cezary Jaszczek.
3: Rosyjska prowokacja miałaby przetestować solidarność NATO. Według The Telegraph może do niej dojść w ciągu najbliższych miesięcy. Scenariusze zakładają nawet wtargnięcie grupy żołnierzy na terytorium Polski z terenu obwodu królewieckiego lub z Białorusi. Pod uwagę brany jest też pozorowany atak na infrastrukturę krytyczną, na przykład elektrownie, tak by uruchomić polskie systemy obrony powietrznej. Brytyjska gazeta podaje, że wszystkie opcje miały być omawiane w Moskwie.
1: Pożar w Hiszpanii. 10 miejscowości w pobliżu Costa Brava jest objętych kwarantanną. Pożar wybuchł niedaleko Girony, około 20 km od wybrzeża Morza Śródziemnego. Te katalońskie tereny są bardzo popularne latem wśród turystów. W związku z pożarem ewakuowano 150 osób. Połowa to dzieci z letniego obozu. Z miejscowości objętych kwarantanną nie można wyjeżdżać. Nie można też do nich pojechać. Z pożarem walczy ponad 200 strażaków. Hubert Hurkacz awansował do najlepszej szesnastki wielkoszlemowego Wimbledonu. Nasz tenisista wygrał z wyżej notowanym Amerykaninem Tomem Polem.
4: Niesamowicie się cieszę z kolejnego zwycięstwa tutaj w Londynie.
1: Kolejnym rywalem Hubiego niespodziewanie będzie Niemiec Jan-Lennard Struff, który pokonał Rosjanina Daniła Miedwiediewa. Ich mecz jutro. A dziś broniąca tytułu Iga Świątek zagra z Aleksandrą Ialą w trzeciej rundzie Wimbledonu. To spotkanie o 14:30 na korcie centralnym.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Zaglądamy na pogodowe doniesienia dla naszego regionu. Dzisiaj bez upałów, wciąż nieco niższe temperatury w regionie. Na termometrach dzisiaj do 20 stopni, te odczuwalne w granicach 16. Na barometrach 1017 hektopaskali. Dzisiaj wieje z kierunku północno-zachodniego ze średnią prędkością 25 km na godzinę. W porywach ta prędkość wzrasta do 45. Obecnie zachmurzenie na poziomie 70%, ale w ciągu dnia będzie wzrastać nawet do 95%. Biometr dzisiejszego dnia jest korzystny.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju na Górze Liwoczy serdecznie zaprasza wszystkich pielgrzymów oraz gości na uroczystości odpustowe, które odbędą się w niedzielę 5 lipca. Wspólne świętowanie rozpoczniemy o godzinie 15 nabożeństwem Drogi Krzyżowej, a bezpośrednio po nim o godzinie 16 odprawiona zostanie uroczysta suma odpustowa. Zachęcamy do licznego udziału we wspólnej modlitwie oraz do przeżycia tego świętego czasu we wspólnocie i pięknym otoczeniu sanktuarium. Zaprasza ksiądz Gerard Stanula, kustosz sanktuarium na Górze Liwocz.
2: Ogłoszenie społeczne.
4: Reklama.
5: Szukasz pięknych firan, eleganckich zasłon lub nowoczesnych rolet? Postaw na doświadczenie. Salon K&K Firany od 15 lat kompleksowo dba o Twoje okna. Od bezpłatnego pomiaru, przez szycie na wymiar, aż po profesjonalny montaż, karniszy, żaluzji i rolet. W ofercie znajdziesz także luksusowe pościele i zestawy prezentowe. Odwiedź salony K&K Firany, Brzozów, Rynek 1 oraz Sanok, Plac Świętego Michała 3.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20V Parkside z akumulatorem i ładowarką. 50 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
9: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
10: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
11: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
12: Kompleks rekreacyjny Rodzinna Riwiera w Szerzynach zaprasza na warsztaty planetarne w niedzielę w godzinach od 15 do 19 w ramach projektu Kreatywna Ekspedycja, Kosmos, Sztuka i Żeglarstwo. Ponadto czeka na Was strzeżone, bezpieczne kąpielisko w godzinach od 11 do 19, a także darmowy parking.
13: Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
14: Sąsiedzie, jasne słodkie winogrona w MPM są teraz ponad połowę taniej. Tylko 14,50 zł za kilogram. Tak, soczyste winogrona na przekąskę, do deseru i na stół. W MPM teraz tylko 14,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 29,50.
4: Reklama.
15: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie. Brzozowie.

Dzień dobry, witam wszystkich. Mamy sobotę 4 lipca. Witam wszystkich w ten sobotni czas chilloutu, relaksu i dobrego czasu z Trendy Radiem, bo zaczynamy fantastyczny weekend pełen najlepszej muzyki na lipiec, bo razem z lipcem startujemy. Niezależnie od tego, czy dopiero parzycie pierwszą kawę, czy już jesteście prawie, że w centrum dnia, obiecuję, że spędzimy

0: Reklama.
1: Szukasz pięknych firan, eleganckich zasłon lub nowoczesnych rolet? Postaw na doświadczenie. Salon K&K Firany od 15 lat kompleksowo dba o Twoje okna. Od bezpłatnego pomiaru, przez szycie na wymiar, aż po profesjonalny montaż, karniszy, żaluzji i rolet. W ofercie znajdziesz także luksusowe pościele i zestawy prezentowe. Odwiedź salony K&K Firany, Brzozów, Rynek 1 oraz Sanok, Plac Świętego Michała 3.
2: PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno. Ulica Witosa 2A, PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
3: Nowy wystrój, niska cena. Z Brico Marche dom na lepsze się zmienia. Do 11 lipca polecamy. Gres szkliwiony Taigo, jedynie 29,99 za metr kwadratowy oraz panel podłogowy Dąb Gerbil, tylko 23,49 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche, nasze ceny rządzą.
2: Zaprasza Brico Marche Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marche Dębica w Galerii Raj.
0: Reklama.

Czas na stały punkt poranka, czyli sprawdzamy, kto dzisiaj świętuje i do kogo warto zadzwonić z życzeniami. A ta lista długa dzisiejszego dnia. Imieniny obchodzą Malwina, Teodor, Elżbieta, Jacek, Piotr, Andrzej, Julian, Józef, Alfred, Patrycjusz, Jacenty, Berta, Aurelian, Wielisław, Atanazy, Patrycy, Odo, Inocenty, Jacynt oraz Ozeasz. Jeśli macie w swoim otoczeniu solenizantów o tych pięknych, tradycyjnych lub nieco bardziej oryginalnych imionach, łapcie za telefony. Wszystkim życzymy samych wspaniałych dni, a dla podkręcenia energii wrzucamy na antenę kolejny hit dla naszych solenizantów.

0: Reklama. Czas na zasłużony relaks, wyciszenie i głęboką regenerację dla każdego z nas. Już dzisiaj o godzinie 14 w Trendy Radio zapraszamy na czwarty odcinek cyklu Dolina Zdrowia Podkarpacie. W tym wydaniu Wellness i naturalne spa. Podkarpacki patent na dobrostan. Przedstawiamy Wam sekrety naturalnych zabiegów, wyjątkowe miejsca relaksu oraz podkarpackie sposoby na zdrowie i doskonałe samopoczucie. Partnerem audycji jest województwo podkarpackie. Podkarpacie, żyj otwartą przestrzenią. Słuchajcie nas dziś po 14:00 tylko w Trendy Radio.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Kompleks rekreacyjny Rodzinna Riwiera w Szerzynach zaprasza na warsztaty planetarne w niedzielę w godzinach od 15 do 19 w ramach projektu Kreatywna Ekspedycja, Kosmos, Sztuka i Żeglarstwo. Ponadto czeka na Was strzeżone, bezpieczne kąpielisko w godzinach od 11 do 19, a także darmowy parking.
5: Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
6: Sąsiedzie, upały ustąpiły, więc czas na przetwory. Z tej okazji w MPM mamy świetne ceny na warzywa do słoików. Wyborne pomidory Lima, idealne na przeciery i sosy, kupisz teraz po 6 zł za kilogram. A dla wielbicieli kiszonek, ogórki gruntowe tylko 3 zł za kilogram. Tak, przeciery, kiszonki, zapasy na zimę. Zacznij je z MPM. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki. Pomidory Lima 11 zł, ogórki gruntowe 9 zł.
0: Reklama. Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów. Dla Ciebie.

świetną wiadomość dla wszystkich głodomorów i no i fanów szybkich przekąsek. Ja należę do jednych z nich. Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Hot Doga. Tak, tak, ta niepozorna parówka w bułce doczekała się swojego oficjalnego święta. Co ciekawe, statystyczny człowiek zjada hot doga w niespełna 5 gryzów. Z tej okazji życzę Wam dzisiaj idealnie chrupiącej bułki i parówki, która nigdy nie pęka w najmniej odpowiednim momencie. A jeśli wrzucacie na niego mnóstwo sosów, pamiętajcie, w weekend kalorie się nie liczą. Smacznego i lecimy dalej z muzyką.

0: Na antenę Trendy Radia oficjalnie wjeżdża wasza wakacyjna lista przebojów. Będziemy regularnie wracać do utworów, które kojarzą się z beztroską, no i najlepszymi imprezami. Na początek cofamy się do końcówki lat 90. Pamiętacie ten włoski, niesamowicie energetyczny klimat? Przed wami ikona tamtych czasów. Aleksja i jej nieśmiertelne. Ulalala, podkręćcie radia głośniej, no i śpiewajcie razem z nami.
1: Co?

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: 12-latka wśród ofiar nocnego wypadku samochodowego na Pomorzu. Amerykanie świętują dziś 250 lat niepodległości. Na wojnę z rosyjską bajką idą brytyjscy politycy. Agnieszka Trojanowska, BIS. 4 osoby, w tym 12-letnia dziewczynka, zginęły w wypadku, do którego doszło po godzinie 4 nad ranem w Sztumie w województwie pomorskim. Zginęły pasażerki BMW. Kierowca przeżył, mówi aspirant sztabowy Karolina Kosmowska z policji w Sztumie.
2: Prawdopodobnie nie zastosował prędkości do warunków panujących na drodze. Stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na pobocze i dachował. 22-latek w chwili zdarzenia był trzeźwy, z obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala w Sztumie.
1: Policja apeluje o rozsądek i ostrożność na drogach. Trwa drugi weekend wakacji, na wielu trasach jest zwiększony ruch, nie pomaga pogoda. Na północnym wschodzie Polski dziś przewidywany jest deszcz i burze. Prezydent Karol Nawrocki złożył Amerykanom gratulacje z okazji 250. rocznicy niepodległości USA. To jubileusz narodu, który na stałe wpisał się w historię walki o wolność i demokrację, napisał polski prezydent na platformie X. Posłowie niemal jednogłośnie zagłosowali za ustawą zakazującą smartfonów w szkołach podstawowych. Przeciwnych ustawie było jedynie 6 posłów Konfederacji. To dopiero początek szerszej polityki rządu, przyznaje przewodnicząca Komisji do Spraw Dzieci i Młodzieży Monika Rosa.
3: Ten zakaz nie rozwiąże w ogóle problemu korzystania z urządzeń mobilnych, uzależnienia od internetu, przemocy itd. Natomiast jest jakimś pierwszym krokiem w tym kierunku.
1: Nauczyciele popierają zakaz, ale szef ZNP Sławomir Broniarz widzi niejasności w nowym prawie.
4: To nie może być tak, że będzie nakaz, który będzie omijany albo który będzie wywoływał po stronie nauczycieli dodatkowe obowiązki weryfikowania.
1: Zakaz, o ile rządową ustawę zatwierdzi Senat i prezydent, zacznie obowiązywać już od września. Brytyjscy politycy protestują przeciwko rosyjskiej bajce dla dzieci Masza i Niedźwiedź. Żądamy pilnego działania, bo serial jest formą rosyjskiej miękkiej propagandy, mówił na forum Izby Gmin jeden z posłów, Tom Gordon.
5: Bajka jest obecnie transmitowana i pokazywana brytyjskim dzieciom na 2 platformach, w tym na Netflixie. Produkuje ją rosyjskie studio, płaci podatki państwu rosyjskiemu i została nazwana narzędziem rosyjskiej propagandy przez Ukraińskie Centrum do Spraw Zwalczania Dezinformacji.
1: W jednym z odcinków główna bohaterka Masza nosi na przykład nakrycie głowy przypominające czapkę radzieckiego strażnika granicznego, przywołującego skojarzenia z NKWD.

0: dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Zaglądamy do naszego regionu na termometrach. No cóż, raczej nisko jak na letnią aurę i porównanie do zeszłego weekendu, kiedy mieliśmy niemal 40. Dzisiaj 19 kresek w najcieplejszym momencie dnia. Ta temperatura może wzrosnąć do 20, maksymalnie 21 stopni. Przy czym odczuwalne temperatury niżej niż wskazywane przez termometry. Na barometrach 1018 hektopaskali obecnie wiatr wieje ze średnią prędkością 30 km na godzinę, a wilgotność powietrza sięga 46%. Punkt rosy to 7 stopni. Biometr dzisiejszego dnia jest neutralny.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju na Górze Liwoczy serdecznie zaprasza wszystkich pielgrzymów oraz gości na uroczystości odpustowe, które odbędą się w niedzielę 5 lipca. Wspólne świętowanie rozpoczniemy o godzinie 15 nabożeństwem Drogi Krzyżowej, a bezpośrednio po nim o godzinie 16 odprawiona zostanie uroczysta suma odpustowa. Zachęcamy do licznego udziału we wspólnej modlitwie oraz do przeżycia tego świętego czasu we wspólnocie i pięknym otoczeniu sanktuarium. Zaprasza ksiądz Gerard Stanula, kustosz sanktuarium na Górze Liwocz.
2: Ogłoszenie społeczne.
4: Reklama.
5: Szukasz ogrodzenia, które zachwyci designem i przetrwa próbę czasu? Zapomnij o rdzy i ciągłym malowaniu. Wybierz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe. Bramy, balkony, słupki pocztowe i carporty firmy Guardi OBA. Bez nieestetycznych spawów. Skręcane i malowane proszkowo. Wybierz dowolny kolor z całej palety RAL lub perfekcyjną imitację drewna. Tworzymy na Twój wymiar zgodnie z najnowszymi trendami architektury. Certyfikat CE to gwarancja bezawaryjności na dekady. Ponadczasowy styl, wysoka jakość i aż 20 lat gwarancji na powierzchnię lakierniczą. Wejdź na stronę guardi.pl i skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 665 600 450.
6: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
8: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
9: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
10: Sąsiedzie, jasne słodkie winogrona w MPM są teraz ponad połowę taniej. Tylko 14,50 zł za kilogram. Tak, soczyste winogrona na przekąskę, do deseru i na stół. W MPM teraz tylko 14,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 29,50.
4: Reklama.
11: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie.
12: Wszechczasów.
11: Dla Ciebie.

do Was w ten sobotni czas. Warto wiedzieć, że 4 lipca to nie tylko czas na odpoczynek. Dzisiaj przypada Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości. To świetny moment, aby przypomnieć sobie, jak wielką siłę ma współpraca i działanie razem. Czy to w lokalnych społecznościach, czy w pracy. W końcu razem zawsze możemy zdziałać więcej. Dokładnie tak jak my i Wy tworzymy zgraną ekipę każdego dnia w Trendy Radiu. Zostajemy w doskonałym, wspólnym klimacie i grajmy dalej!

0: Reklama.
1: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klein. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168 zł 90 groszy. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie. Uwaga, wykonawcy, fachowcy i majsterkowicze! Już 10 lipca, w piątek, w PSB Market Budowlany Hemal w Dębicy odbędzie się dzień otwarty dla wykonawców. Przyjdź i zobacz produkty naszych dostawców w akcji. Będą z nami m.in. Fox, Ambrosol, Unicel, Lakma, Polax, Selena, Termoorganika, Axil, PPG, Atlas, Dolina Nidy, Holcim, V33 i wiele innych. Czekają na Ciebie pokazy asortymentu, praktyczne prezentacje, liczne promocje, grill oraz konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Do wygrania m.in. elektronarzędzia, zestawy farb, bony podarunkowe i wiele więcej. 10 lipca od 8 do 16. PSB Hemal Dębica, ulica Tetmajera 2A. Przyjdź, zobacz, skorzystaj z promocji i wygraj.
0: Reklama.

0: Nie da się zaprzeczyć. Rozpoczęły się długo wyczekiwane wakacje. Niektórzy spędzą je pewnie w domu lub w niedalekiej od niego odległości. Dla innych to czas wyjazdów i dalekich podróży. Bez względu na to, gdzie poprowadzą nas nasze wakacyjne plany i bez względu na to, czy będziemy je spędzać blisko domu, czy wybierzemy się w dalszą podróż, nie zapomnijmy o kilku sprawach, aby odpoczynek był przyjemnością, a nie problemem. Oto zapytaliśmy Karolinę Kostkiewicz, młodszego specjalistę w Zespole Komunikacji Społecznej i Promocji w Podkarpackim Oddziale NFZ.
1: Pamiętajmy, że oparzenia słoneczne to nie tylko chwilowy dyskomfort, ale poważny sygnał od naszej skóry, który może mieć długofalowe skutki dla zdrowia. Liczba udarów cieplnych nie jest duża, ale każdy z nich może stanowić poważne konsekwencje dla naszego zdrowia. Ich liczba bardzo rośnie wraz z okresem letnich upałów. W ubiegłym roku to nawet 70 osób w miejscach wakacyjnych, którzy potrzebowali pomocy lekarza.
0: Gdy wakacje odbywają się w Polsce, miejmy na uwadze, że gdy konieczne będzie skorzystanie z pomocy lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, każda inna poradnia niż ta, w której jesteśmy na co dzień zapisani, może udzielić nam niezbędnych świadczeń.
2: Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio.

0: Reklama. Czas na zasłużony relaks, wyciszenie i głęboką regenerację dla każdego z nas. Już dzisiaj o godzinie 14 w Trendy Radio zapraszamy na czwarty odcinek cyklu Dolina Zdrowia Podkarpacie. W tym wydaniu Wellness i naturalne spa. Podkarpacki patent na dobrostan. Przedstawiamy Wam sekrety naturalnych zabiegów, wyjątkowe miejsca relaksu oraz podkarpackie sposoby na zdrowie i doskonałe samopoczucie. Partnerem audycji jest województwo podkarpackie. Podkarpacie, żyj otwartą przestrzenią. Słuchajcie nas dziś po 14:00, tylko w Trendy Radio.
1: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
2: Co kupiłaś?
1: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
2: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
1: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
3: Kompleks rekreacyjny Rodzinna Riviera w Szerzy.

0: żeglarstwo. Ponadto czeka na Was strzeżone, bezpieczne kąpielisko w godzinach od 11 do 19, a także darmowy parking. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
1: Reklama. Trend Radio 95 i 2.

Gdy myślimy o polskich imprezach i spotkaniach w gronie znajomych, jest jeden album, który natychmiast staje przed oczami. Zaglądamy do historii naszej polskiej muzyki. Dokładnie w wakacje w lipcu również 1999 roku premierę miał legendarny singiel duetu Kaja i Goran Bregowicz Prawy do lewego. Choć minęło już tyle lat, ten utwór wciąż potrafi rozkręcić każde spotkanie i domówkę w naszym regionie. Przypomnijmy sobie te niesamowite bałkańsko-polskie rytmy, ten ogień, bo wszyscy razem prawy do lewego.

0: Reklama. Szukasz mieszkania w Krośnie? Wybierz jakość bez kompromisów. Poznaj kamienicę lwowską w ścisłym centrum miasta. Za tą inwestycją stoi renomowane biuro architektoniczne UZA. To eksperci, którzy tworzą i realizują własne projekty deweloperskie. Zyskujesz bezkonkurencyjną lokalizację, najwyższy standard wykończenia i estetykę, klimatyzację oraz fotowoltaikę obniżającą koszty utrzymania. Zobacz nasze portfolio na uza.com.pl, a swoje nowe mieszkanie wybierz na kamienicalwowska.pl. Ruszyła sprzedaż.
1: Sąsiedzie, upały ustąpiły, więc czas na przetwory. Z tej okazji w MPM mamy świetne ceny na warzywa do słoików. Wyborne pomidory Lima, idealne na przeciery i sosy, kupisz teraz po 6 zł za kilogram. A dla wielbicieli kiszonek, ogórki gruntowe tylko 3 zł za kilogram. Tak, przeciery, kiszonki, zapasy na zimę. Zacznij je z MPM. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki. Pomidory Lima 11 zł, ogórki gruntowe 9 zł.
0: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
3: Zaglądamy do naszego regionu, tym razem do gminy Żraków, która pełni funkcję lidera w dużym projekcie partnerskim na terenie Dębicko-Robczyckiego Obszaru Funkcjonalnego. W ramach inwestycji gmina wybuduje najdłuższy odcinek w projekcie, około 10 km ścieżki rowerowej wokół gminy. Trasa ma biec m.in. malowniczo po koronie wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisłoki przez miejscowości Zawierzbie, Żyraków, Wola Żerakowska aż do Bobrowej, gdzie połączy się z sąsiednią gminą. A o szczegółach Marek Rączka, wójt gminy Żyraków.
4: To będzie odcinek około 10 km, częściowo po wałach przeciwpowodziowych, częściowo wzdłuż dróg gminnych i powiatowych, częściowo będą to budowane nowe ścieżki, oczywiście o nawierzchni bitumicznej, jak również wyznaczane pasy dla rowerów wzdłuż tych ciągów dróg już istniejących. Gmina Żyraków z liderem, my ten przetarg będziemy organizować, my będziemy rozstrzygać, natomiast poszczególne samorządy na terenie swoim będą już realizować poszczególne zadania.
3: Wartość zadań samej gminy Żyraków to ponad 4,2 miliona złotych. Całkowita wartość projektu natomiast wynosi prawie 30 milionów złotych.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Lekarze rezygnują z pracy w nowym Centrum Onkologii w Zabrzu. Rosja ogłasza zajęcie Konstantynówka, Ukraina dementuje. Polscy koszykarze z kompletem punktów stawką Mistrzostwa Świata w Katarze. Agnieszka Trojanowska, BIS. Sześcioosobowy zespół lekarzy złożył wypowiedzenia w dniu otwarcia Śląskiego Centrum Onkologii Dziecięcej w Zabrzu. Placówka działa od 1 lipca i tego właśnie dnia z pracy odeszło sześcioro lekarzy z Katowic, którzy mieli zasilić nowy ośrodek. Medycy mają zastrzeżenia odnośnie organizacji i zakresu leczenia. Dyrekcja szpitala zapewnia, że centrum było przygotowane do rozpoczęcia działalności, a opieka nad pacjentami jest zabezpieczona. Placówka powstała z połączenia dwóch oddziałów onkologii i hematologii dziecięcej w szpitalach klinicznych w Katowicach i Zabrzu. Aktualnie w Śląskim Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej zatrudnionych jest 9 lekarzy specjalistów oraz 9 lekarzy rezydentów. Ukraiński sztab generalny zaprzecza doniesieniom Rosji o całkowitym zajęciu Konstantynówka. To strategiczne miasto w obwodzie donieckim, pozostaje pod kontrolą Ukrainy, zapewnia Kijów. Rosyjskie władze ogłosiły natomiast, że opanowały także cały obwód ługański i kontynuują ofensywę na wschodzie kraju. Ale faktem jest, że rosyjskie ataki trwają. Co najmniej 3 osoby zginęły, a 30 zostało rannych w nocnej agresji Rosji. Wojna trwa, a napięć w polsko-ukraińskich relacjach nie udało się na razie stonować. Wczoraj w Polsce spotkali się ministrowie spraw zagranicznych Polski i Ukrainy. Dziś premier Donald Tusk mówi wprost, dobrze, że hierarchowie obu kościołów zapowiedzieli, że chcą też ze sobą porozmawiać, między innymi w kontekście trudnej historii.
2: Wiedzieliśmy, że Rosja będzie starała się na wszelkie możliwe sposoby skłócić i doprowadzić do konfliktów i politycznych, ale też takich emocjonalnych.
1: Konflikt rozpoczęła decyzja prezydenta Ukrainy o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Reprezentacja polskich koszykarzy pokonała w Wiedniu Austrię w meczu 5. kolejki grupy F pierwszego etapu kwalifikacji Mistrzostw Świata Katar 2027. W poniedziałek w Krakowie biało-czerwoni, którzy mają komplet zwycięstw, podejmą Holendrów. A w Londynie dziś Iga Świątek zagra w trzeciej rundzie Wimbledonu z Filipinką Aleksandrą Jalu. To spotkanie o 14.30, a jutro w 1/8 finału Wimbledonu zagra Hubert Hurkacz z Niemcem i Janem Lenardem Struffem.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Dzisiaj w pogodowych doniesieniach przede wszystkim informacje o tym, że mamy zachmurzenie umiarkowane przez duże. Na termometrach natomiast niezbyt wysoko, maksymalnie 20-21 stopni. Barometry natomiast wskazują 1018 hektopaskali. Wiatr wieje z kierunku północno-zachodniego ze średnią prędkością 25 km na godzinę. W porywach ta prędkość wzrasta do 45. Zachmurzenie w granicach 80%, ale w ciągu dnia chmur będzie nieco przybywać. Najbliższa noc to temperatury na poziomie 13-14 stopni. Jutro chłodniej jeszcze niż dzisiaj, bo do 19 kreski i będą w regionie pojawiać się przelotne opady deszczu.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju na Górze Liwoczy serdecznie zaprasza wszystkich pielgrzymów oraz gości na uroczystości odpustowe, które odbędą się w niedzielę 5 lipca. Wspólne świętowanie rozpoczniemy o godzinie 15 nabożeństwem Drogi Krzyżowej, a bezpośrednio po nim o godzinie 16 odprawiona zostanie uroczysta suma odpustowa. Zachęcamy do licznego udziału we wspólnej modlitwie oraz do przeżycia tego świętego czasu we wspólnocie i pięknym otoczeniu sanktuarium. Zaprasza ksiądz Gerard Stanula, kustosz sanktuarium na Górze Liwocz.
2: Ogłoszenie społeczne.
4: Reklama.
5: Szukasz pięknych firan, eleganckich zasłon lub nowoczesnych rolet? Postaw na doświadczenie. Salon K&K Firany od 15 lat kompleksowo dba o Twoje okna. Od bezpłatnego pomiaru przez szycie na wymiar, aż po profesjonalny montaż, karniszy, żaluzji i rolet. W ofercie znajdziesz także luksusowe pościele i zestawy prezentowe. Odwiedź salony K&K Firany, Brzozów, Rynek 1 oraz Sanok, Plac Świętego Michała 3.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz tylko 8,99 za kilogram. I polski bób. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 9,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Kompleks rekreacyjny Rodzinna Riviera w Szerzynach zaprasza na warsztaty planetarne.

0: bezpieczne kąpielisko w godzinach od 11 do 19, a także darmowy parking.
1: Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
2: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

Sobota w pełni, a my w Trend Radio nie zwalniamy tempa. Pamiętajcie, że jesteśmy z wami wszędzie tam, gdzie spędzacie wolny czas. Koniecznie zaglądajcie też na naszą stronę trendyradio.pl. To tutaj znajdziecie świeże relacje, zdjęcia i wideo również z najciekawszych wydarzeń w naszym regionie, w których bierzemy udział. Słuchajcie nas wygodnie na naszym playerze online oraz na dedykowanej aplikacji mobilnej. Nie zapominajcie również oczywiście o 101,9 i 95 i 2 FM. A jeśli właśnie ruszacie w podróż i pakujecie się do samochodu, szukajcie nas również bezpośrednio w aplikacji Janosik. Będzie bezpieczniej, no czasami może też taniej. Dobrej drogi i szerokości dla wszystkich, którzy podróżują dzisiejszego dnia.

0: Reklama.
1: Szukasz pięknych firan, eleganckich zasłon lub nowoczesnych rolet? Postaw na doświadczenie. Salon K&K Firany od 15 lat kompleksowo dba o Twoje okna. Od bezpłatnego pomiaru przez szycie na wymiar, aż po profesjonalny montaż, karniszy, żaluzji i rolet. W ofercie znajdziesz także luksusowe pościele i zestawy prezentowe. Odwiedź salony K&K Firany, Brzozów, Rynek 1 oraz Sanok, Plac Świętego Michała 3.
2: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
3: Sąsiedzie, jasne, słodkie winogrona w MPM są teraz ponad połowę taniej. Tylko 14,50 zł za kilogram. Tak, soczyste winogrona na przekąskę, do deseru i na stół. W MPM teraz tylko 14,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 29,50.
0: Reklama.

0: Zaglądamy ponownie do naszego regionu, bo trwa budowa największej obecnie inwestycji oświatowej w gminie Brzozów. W Humniskach powstanie nowoczesny żłobek i przedszkole. Gmina Brzozów otrzymała na ten cel ponad 7 milionów złotych dofinansowania. Powstanie 6 oddziałów przedszkolnych i 2 żłobkowe, a o szczegóły zapytaliśmy Szymona Stapińskiego, burmistrza Brzozowa.
1: Wszystko wskazuje na to, że we wrześniu będziemy mogli zaproponować mieszkańcom 2 oddziały żłobkowe w pełni dostosowane. Budynek jest na etapie wykończenia, docieplania. W środku instalacje już są też wykonane. Bardzo ładnie wygląda i będzie na pewno bardzo funkcjonalny. Natomiast jeżeli chodzi o przedszkole, to prawdopodobnie dzieci dopiero po nowym roku będą mogły z tego korzystać.
0: Koszt całej inwestycji to 9 milionów złotych.

0: Reklama.
1: Czas na zasłużony relaks, wyciszenie i głęboką regenerację dla każdego z nas. Już dzisiaj o godzinie 14 w Trendy Radio zapraszamy na czwarty odcinek cyklu Dolina Zdrowia Podkarpacie. W tym wydaniu Wellness i naturalne spa. Podkarpacki patent na dobrostan. Przedstawiamy Wam sekrety naturalnych zabiegów, wyjątkowe miejsca relaksu oraz podkarpackie sposoby na zdrowie i doskonałe samopoczucie. Partnerem audycji jest województwo podkarpackie. Podkarpacie, żyj otwartą przestrzenią. Słuchajcie nas dziś po 14:00, tylko w Trend Radio.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
5: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
6: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
7: Kompleks rekreacyjny Rodzinna Riviera w Szerzynach zaprasza na warsztaty planetarne w niedzielę w godzinach od 15 do 19 w ramach projektu Kreatywna Ekspedycja, Kosmos, Sztuka i Żeglarstwo. Ponadto czeka na Was strzeżone, bezpieczne kąpielisko w godzinach od 11 do 19, a także darmowy parking.
8: Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
0: Reklama. Zawsze trendy hity. Trendy radio. Trendy radio. Thank you.

Popołudnie zbliża się wielkimi krokami. Weekend jest w każdym centymetrze powietrza, więc czas na absolutną bombę energetyczną. Odpalamy prawdziwy hymn letnich klubów Samba de Janeiro grupy Bellini z 1997 roku. Ten dynamiczny kawałek oparty na gorących brazylijskich samplach od lat kojarzy się z tanecznym szaleństwem. Uprzedzam, przy tym numerze wasze nogi same zaczną rwać się do tańca. Podniosą nas te rytmy, mnie również.

0: Reklama. Nowy wystrój, niska cena. Spricomarsze dom na lepsze się zmienia. Do 11 lipca polecamy. Gres szkliwiony Taigo, jedynie 29,99 za metr kwadratowy oraz panel podłogowy Dąb Gerbil, tylko 23,49 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
1: Zaprasza Bricomarsze Jasło, Go Park Przemysłowa i Bricomarsze Dębica w Galerii Raj.
2: W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno. Ulica Witosa 2A, PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
3: Szukasz mieszkania w Krośnie? Wybierz jakość bez kompromisów. Poznaj kamienicę lwowską w ścisłym centrum miasta. Za tą inwestycją stoi renomowane biuro architektoniczne UZA. To eksperci, którzy tworzą i realizują własne projekty deweloperskie. Zyskujesz bezkonkurencyjną lokalizację, najwyższy standard wykończenia i estetykę, klimatyzację oraz fotowoltaikę obniżającą koszty utrzymania. Zobacz nasze portfolio na uza.com.pl, a swoje nowe mieszkanie wybierz na kamienicalwowska.pl. Ruszyła sprzedaż.
0: Reklama.
4: Trendy Radio.
5: To trendy hity.
4: Wszechczasów.

0: teraz ważna informacja dla mieszkańców Nowego Żmigrodu i okolic, bo kolejna edycja wakacyjnych potańcówek pod gołym niebem w gminie Nowy Żmigród właśnie się rozpoczyna. Już od dziś GOG zaprasza mieszkańców i gości do wspólnej zabawy podczas cyklu plenerowych spotkań tanecznych organizowanych w różnych miejscowościach gminy. A o szczegółach Dominika Jędrzejczyk-Wielgosz, dyrektor GOG w Nowym Żmigrodzie.
1: Chciałabym zaprosić wszystkich Państwa na taneczne lato w gminie Nowy Żmigród, czyli tak zwane potańcówki. Rozpoczynamy już 4 lipca w Wienaszowie, 18 lipca w Łężynach, 22 sierpnia w Gorzycach, 5 września w Kątach. Organizatorami tych fantastycznych spotkań tanecznych są gmina Nowy Żmigród, Gminny Ośrodek Kultury, współorganizatorami są Sołectwa z gminy Nowy Żmigród, partnerami również Koła Gospodyń Wiejskich. Zapraszamy wszystkich koło domów ludowych w danych miejscowościach. Bawimy się od godziny 19 do 23.
0: Wielki finał zaplanowano na 26 września na rynku w Nowym Żmigrodzie.
2: A

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Silny wiatr na karkonoskich szlakach. Turyści muszą dziś uważać. Policja prowadzi obławę pod Kielcami po zabójstwie kobiety. Amerykańska piosenkarka Taylor Swift wyszła za mąż. Agnieszka Trojanowska, BIS. Turyści wybierający się na karkonoskie szlaki muszą liczyć się z wietrzną pogodą. Wiatr w szczytowych partiach gór w porywach może osiągać ponad 100 km na godzinę, a temperatura mocno tam spadła. Dziś waha się między 5 a 7 stopniami Celsjusza. Niżej jest oczywiście cieplej, a wiatr wieje z prędkością do 50 km na godzinę. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia pogodowe pierwszego najniższego stopnia przed burzami. Te alerty dotyczą północno-wschodniej części kraju. W czasie trwania burz prognozowany jest lokalny opad grad. Trwa policyjna obława pod Kielcami. Po zabójstwie, do którego doszło w Borkowie, zginęła 64-letnia kobieta. W domu nie było jej męża. Policja nie wyklucza, że mężczyzna może mieć związek z tragedią, mówi rzecznik Komendy Miejskiej w Kielcach, podkomisarz Małgorzata Perkowska-Kiepas.
2: Kieleckich policjantów w działaniach wspierają policjanci z oddziału prewencji policji w Kielcach. W działaniach zaangażowani są także przewodnicy psów służbowych z Komendy Głównej Policji, a także z naszego regionu. Są także wykorzystywane bezzałogowe statki powietrzne. Dzisiaj na ten moment działania poszukiwawcze prowadzi 115 funkcjonariuszy. Oczywiście działania są prowadzone w sposób ciągły i nieprzerwalny.
1: Z informacji Komendy Miejskiej Policji w Kielcach wynika, że nigdy wcześniej w tym domu policja nie interweniowała, nie była też pod tym adresem wdrażana procedura niebieskiej karty. Każdy, kto cokolwiek wie o tym zdarzeniu, proszony jest o kontakt z policją pod numerem 112. Amerykańska piosenkarka Taylor Swift i gwiazda futbolu amerykańskiego Travis Kelce są małżeństwem. Przyjęcie weselne z udziałem około 1000 gości, w tym wielu światowej sławy celebrytów, zorganizowano w Nowym Jorku. Sławna para powiedziała sobie tak w hali Madison Square Garden. Na miejscu obowiązuje zakaz korzystania z telefonów przez wszystkich gości i pracowników ochrony. Wraz z elektronicznym zaproszeniem gościom przesłano również umowę o zachowaniu poufności zobowiązujące ich do nieujawniania informacji dotyczących wydarzenia. Według magazynu Forbes wesele może kosztować $20 milionów.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Zaglądamy nieśmiało na mapy pogody. No, niestety na tych mapach dzisiaj mniej letnia aura. Chcieliśmy od początku od wysokich temperatur, no to będziemy mieć ten odpoczynek i dzisiaj, i również jutrzejszego dnia. Dzisiaj bez opadów, ale spore zachmurzenie w regionie, to sięga 80-90%. Biometr mamy neutralny, na barometrach 1018 hektopaskali, ale to ciśnienie atmosferyczne powoli będzie spadać i też będzie na meteopatów coraz mocny wpływ wywierać i biometr z neutralnego zmieni się na niekorzystny. Dzisiaj wilgotność powietrza oscyluje w granicach 40%, najcieplej to 21 stopni, ale to odczuwalne dzisiaj w granicach 18-17 kresek, jutro 19 stopni i chmury i przelotne opady deszczu będą z nami przez cały dzień.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju na Górze Liwoczy serdecznie zaprasza wszystkich pielgrzymów oraz gości na uroczystości odpustowe, które odbędą się w niedzielę 5 lipca. Wspólne świętowanie rozpoczniemy o godzinie 15 nabożeństwem Drogi Krzyżowej, a bezpośrednio po nim o godzinie 16 odprawiona zostanie uroczysta suma odpustowa. Zachęcamy do licznego udziału we wspólnej modlitwie oraz do przeżycia tego świętego czasu we wspólnocie i pięknym otoczeniu sanktuarium. Zaprasza ksiądz Gerard Stanula, kustosz sanktuarium na Górze Liwocz.
2: Ogłoszenie społeczne.

0: Reklama.
1: Szukasz ogrodzenia, które zachwyci designem i przetrwa próbę czasu? Zapomnij o rdzy i ciągłym malowaniu. Wybierz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe. Bramy, balkony, słupki pocztowe i carporty firmy Guardi OBA. Bez nieestetycznych spawów. Skręcane i malowane proszkowo. Wybierz dowolny kolor z całej palety Real lub perfekcyjną imitację drewna. Tworzymy na Twój wymiar zgodnie z najnowszymi trendami architektury. Certyfikat CE to gwarancja bezawaryjności na dekady. Ponadczasowy styl, wysoka jakość i aż 20 lat gwarancji na powierzchnię lakierniczą. Wejdź na stronę guardi.pl i skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 665 600 450.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside z akumulatorem i ładowarką. 50 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
4: Co kupiłaś?
5: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
4: Aż 40 kapsułek żurawidu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
5: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
6: Uwaga wykonawcy, fachowcy i majsterkowicze! Już 10 lipca, w piątek, w PSB Market Budowlany Hemal w Dębicy odbędzie się dzień otwarty dla wykonawców. Przyjdź i zobacz produkty naszych dostawców w akcji. Będą z nami m.in. Fox, Ambrosol, Unicel, Lakma, Polax, Selena, Termoorganika, Axil, PPG, Atlas, Dolina Nidy, Holcim, V33 i wiele innych. Czekają na Ciebie pokazy asortymentu, praktyczne prezentacje, liczne promocje, grill oraz konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Do wygrania m.in. elektronarzędzia, zestawy farb, bony podarunkowe i wiele więcej. 10 lipca od 8 do 16. PSB Hemal Dębica, ulica Tetmajera 2A. Przyjdź, zobacz, skorzystaj z promocji i wygraj.
0: Reklama.
7: Gorące trendy, hity. Jeden po drugim.

Przechodzimy teraz do sportowych emocji, bo przecież żyje nimi teraz cały świat. Na naszą antenę zaraz wjedzie utwór DNA More Than A Game, który nagrali Andra Bocelli, David Guetta, Aya oraz Megan Thee Stallion. I tak, to absolutna prawda, ta epicka kompozycja to oficjalny hymn trwających właśnie Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Turniej w USA, Kanadzie i Meksyku wkroczył w decydującą fazę. Właśnie rozpoczynamy zmagania 1/8 finału, a w ten weekend czekają nas wielkie hity, między innymi starcie Kanady z Marokiem czy Francji z Paragwajem. A emocje sięgają zenitu, bo wszyscy walczą o jedno. Awans do wielkiego finału, który odbędzie się już za 2 tygodnie, w niedzielę 19 lipca na stadionie w Nowym Jorku. Kibicujemy i słuchamy oficjalnego hitu Mundialu.

0: Reklama.
1: Hurtownia Materiałów Budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klein. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168 zł 90 groszy. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
0: Sąsiedzie, upały ustąpiły, więc czas na przetwory. Z tej okazji w MPM mamy świetne ceny na warzywa do słoików. Wyborne pomidory Lima, idealne na przeciery i sosy, kupisz teraz po 6 zł za kilogram. A dla wielbicieli kiszonek, ogórki gruntowe tylko 3 zł za kilogram. Tak, przeciery, kiszonki, zapasy na zimę. Zacznij je z MPM. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki. Pomidory Lima 11 zł, ogórki gruntowe 9 zł.
2: Reklama.

0: Zaglądamy teraz do gminy Jedlicze, która prowadzi prace związane z budową nowego odcinka sieci wodociągowej przy ulicach Podlas i Brzozowej. Inwestycja ma na celu zaopatrzenie w wodę 12 budynków mieszkalnych i usługowych, a zakończenie robót zaplanowano na lipiec. O szczegółach Wojciech Tomkiewicz, burmistrz gminy Jedlicze.
1: Wykonanie tego odcinka, do którego przyłączy się pewnie 12 posesji, otworzy nam drogę do dalszego projektowania i realizacji sieci wodociągowej na takim dość gęsto zaludnionym terenie Jedlicza. A więc to jest małe zadanie, ale bardzo ważne strategicznie. Oczywiście kończymy projektowanie kolejnych odcinków od Jedlicza do Długiego, do Domu Ludowego. No, już będziemy szukać środków finansowych na realizację tego przedsięwzięcia. Oczywiście, to o czym już tutaj mówiłem też wielokrotnie, jesteśmy na takim bardzo wrażliwym i na bardzo ważnym etapie projektowania nowej magistrali wodociągowej.
0: Wartość zadania opiewa na około 100 000 zł.

0: Reklama. Nowy wystrój, niska cena. Z Brico Marche dom na lepsze się zmienia. Do 11 lipca polecamy. Gres szkliwiony Taigo, jedynie 29,99 za metr kwadratowy oraz panel podłogowy Domb Gerbil, tylko 23,49 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
1: Zaprasza Brico Marche Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marche Dębica w Galerii Raj.
2: W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno. Pilzno, ulica Witosa 2A, PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
3: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
4: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
5: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
6: Kompleks rekreacyjny Rodzinna Riviera w Szerzynach zaprasza na warsztaty planetarne w niedzielę w godzinach od 15 do 19 w ramach projektu Kreatywna Ekspedycja, Kosmos, Sztuka i Żeglarstwo. Ponadto czeka na Was strzeżone, bezpieczne kąpielisko w godzinach od 11 do 19, a także darmowy parking.
7: Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
0: Reklama.

Utwór z wyjątkową historią, choć na pierwszy rzut oka nie jest to typowy skoczny hit na dyskotekę, letnią dyskotekę czy potańcówkę, ale to właśnie ta piosenka całkowicie zdominowała polskie rozgłośnie 30 lat temu. Mowa o kultowym utworze Various Manx, Orła Cień. To właśnie ta kompozycja z przejmującym wokalem Kasi Stankiewicz była najczęściej granym polskim singlem w radiach latem 1996 roku. Ponadczasowy tekst i melodia, którą zna każdy z nas. No to zamknijcie teraz oczy, poczujcie ten wyjątkowy klimat i śpiewajcie razem z nami. Trochę przenieśmy się w czasie. Niech teraz będzie na chwilę 96.

0: teraz zaproszenie od Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie do udziału w warsztatach dla gości indywidualnych, bo uczestnicy zajęć będą mogli poznać tajniki produkcji i obróbki szkła. A o szczegółach Hanna Wajda-Lawera, starszy kustosz Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie.
1: Oprócz wystaw i warsztatów dla grup zorganizowanych, przygotowaliśmy też warsztaty dla indywidualnych gości. Oczywiście polecamy śledzić naszego Facebooka, bo tam na bieżąco będą aktualizowane wejścia, ale 8 lipca, 22 lipca i 26 lipca będą właśnie takie warsztaty. Mówię w tej chwili o lipcu. Będą jeszcze sierpniowe. No a oprócz tego letni ogródek sztuki na rynku i 14 lipca również będzie tutaj można przyjść i skorzystać z takich warsztatów przybliżających dzieciom szkło.
0: Wszystkie szczegóły dotyczące godzin otwarcia, cen biletów i rezerwacji dla odwiedzających znajdują się na stronie Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie.
2: Trendy Radio. Twoja fala dobrej energii.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Opóźnione pociągi pod Warszawą, powodem awaria sieci trakcyjnej. Piłkarska reprezentacja Niemiec próbuje pozbierać się po mundialu. Koniec z limitami opakowań z wodą na lotnisku w Gdańsku, ale trzeba mieć szczęście i trafić do odpowiedniej kolejki. Agnieszka Trojanowska, BIS. Na początek ważne informacje dla pasażerów pociągów. Awaria sieci trakcyjnej na linii Otwockiej powoduje, że jak informują Koleje Mazowieckie, niektóre pociągi mogą być opóźnione. Warszawski ZTM podał, że w związku z przedłużającymi się utrudnieniami wydłużono linię Z21, która kursuje na odcinku metro Stadion Narodowy do Otwocka. Minister zdrowia i szef NFZ-u mają czas do wtorku na przygotowanie konkretnych rekomendacji, by wyeliminować patologie w publicznej ochronie zdrowia. To zadanie od premiera. Jeśli tak się nie stanie, Donald Tusk zapowiada zmiany personalne. Wszystko przez aferę ze Szpitalem Południowym w Warszawie. Na razie zmieniono w nim zarząd, radę nadzorczą, a prezydent Warszawy przyjął dymisję dwóch swoich zastępczyń.
2: Bardzo wyraźnie powiedzieć, to są standardy, których ja nie spotkałem przez 8 lat, patrząc PiS-owi na ręce.
3: Sytuacja jest taka, że w tym szpitalu to się wszystko pali i wali. To jest rzeczywisty problem i medyczny, i personalny, i tego, w jaki sposób był prowadzony nadzór przez Rafała Trzaskowskiego jako prezydenta miasta stołecznego Warszawy.
1: Mówili Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej i Paweł Sołek z Prawa i Sprawiedliwości. Prezydent Warszawy zapowiedział już odpolitycznienie miejskich spółek, nie tylko tych z obszaru ochrony zdrowia. Trener Jurgen Klopp potwierdził, że prowadzi rozmowy w sprawie przejęcia piłkarskiej reprezentacji Niemiec. Jak przyznał, w 2 lata po odejściu z Liverpoolu naładował się już energią, której wcześniej zaczęło mu brakować. 59-letni Klopp jest głównym i najbardziej pożądanym kandydatem niemieckiej federacji. Kolejne polskie lotnisko z ułatwieniami dla pasażerów w Gdańsku. Działają na razie 2 nowoczesne skanery, dzięki którym nie ma limitu opakowań z płynami wnoszonymi na terminal. Docelowo ma ich działać kilkanaście, więc póki co dwulitrowe butelki z napojami i większe kosmetyki można zabrać, ale wciąż jest spore ryzyko, że trafimy na stary typ kontroli i butelek będziemy musieli się niestety pozbyć. Plan jest jednak taki, by do wiosny 2027 roku na gdańskim lotnisku działał już komplet nowych urządzeń.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Dzisiaj na termometrach nie ma zawrotnych temperatur. Te oscylują w granicach 20-21 stopni, przy tych odczuwalnych, które są o około 3-4 stopnie niższe niż wskazania termometrów. Na barometrach dzisiaj 1018 hektopaskali, biometr mamy obecnie jeszcze neutralny. Dzisiejszego dnia więcej chmur pojawia się będzie z biegiem godzin i również jutrzejszego dnia tych chmur będzie całkiem sporo w naszym regionie, bo jutro również będą z nami przelotne opady deszczu. Temperatury w nocy w granicach 13-14 stopni. Jutrzejszego dnia najwyższe temperatury to 19-20 kresek.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju na Górze Liwoczy serdecznie zaprasza wszystkich pielgrzymów oraz gości na uroczystości odpustowe, które odbędą się w niedzielę 5 lipca. Wspólne świętowanie rozpoczniemy o godzinie 15 nabożeństwem Drogi Krzyżowej, a bezpośrednio po nim o godzinie 16 odprawiona zostanie uroczysta suma odpustowa. Zachęcamy do licznego udziału we wspólnej modlitwie oraz do przeżycia tego świętego czasu we wspólnocie i pięknym otoczeniu sanktuarium. Zaprasza ksiądz Gerard Stanule, kustosz sanktuarium na Górze Liwocz.
2: Ogłoszenie społeczne.

0: Reklama. Nowy wystrój, niska cena. Z Brico Marche dom na lepsze się zmienia. Do 11 lipca polecamy. Gres szkliwiony Taigo, jedynie 29,99 za metr kwadratowy oraz panel podłogowy Dąb Gerbil, tylko 23,49 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche, nasze ceny rządzą.
1: Zaprasza Brico Marche Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marche Dębica w Galerii Raj.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: Też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Kompleks rekreacyjny Rodzinna Riviera w Szerzynach zaprasza.

0: Reklama. Sąsiedzie, jasne, słodkie winogrona w MPM są teraz ponad połowę taniej. Tylko 14,50 zł za kilogram. Tak, soczyste winogrona na przekąskę, do deseru i na stół. W MPM teraz tylko 14,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 29,50.
1: Uwaga wykonawcy, fachowcy i majsterkowicze! Już 10 lipca, w piątek, w PSB Market Budowlany Hemal w Dębicy odbędzie się dzień otwarty dla wykonawców. Przyjdź i zobacz produkty naszych dostawców w akcji. Będą z nami m.in. Fox, Ambrosol, Unicel, Lakma, Polax, Selena, Termoorganika, Axil, PPG, Atlas, Dolina Nidy, Holcim, V33 i wiele innych. Czekają na Ciebie pokazy asortymentu, praktyczne prezentacje, liczne promocje, grill oraz konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Do wygrania m.in. elektronarzędzia, zestawy farb, bony podarunkowe i wiele więcej. 10 lipca od 8 do 16. PSB Hemal Dębica, ulica Tetmajera 2A. Przyjdź, zobacz, skorzystaj z promocji i wygraj.
0: Reklama.

0: teraz ostrzeżenie. Uwaga na barszcz sosnowskiego. Jest on zaliczany do roślin inwazyjnych i występuje na terenie całej Polski najczęściej. Barszcz sosnowskiego spotkać można wzdłuż strumieni wodnych, na skarpach rowów, na obrzeżach pól i lasów oraz na łąkach i pastwiskach. Gatunek ten uznawany jest za jedną z największych roślin zielonych na świecie, osiągającą nawet od 3 do 5 metrów wysokości, zaś szerokość rozety liściowej może sięgać nawet 2 metrów, a grubość łodygi nawet 12 centymetrów. O szczegółach Ewa Pitrus, kierownik oddziału higieny dzieci i młodzieży Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie.
1: Oprócz wystaw i warsztatów dla grup zorganizowanych, przygotowaliśmy też warsztaty dla indywidualnych gości. Oczywiście polecamy śledzić naszego Facebooka, bo tam na bieżąco będą aktualizowane wejścia, ale 8 lipca, 22 lipca i 26 lipca będą właśnie takie warsztaty, mówię w tej chwili o lipcowych, będą jeszcze sierpniowe. No a oprócz tego letni ogródek sztuki na rynku i 14 lipca również będzie tutaj można przyjść i skorzystać z takich warsztatów przybliżających dzieciom szkło.
0: W przypadku bezpośredniego narażenia na działanie barszczu sosnowskiego w jak najkrótszym czasie należy przemyć skórę letnią wodą z mydłem, tak by usunąć z jej powierzchni sok rośliny. Ponadto zaleca się umyć wszystkie przedmioty i uprać odzież, która miała kontakt z barszczem. W przypadku silnego poparzenia i występujących problemów oddechowych należy wezwać pogotowie ratunkowe.

0: Reklama. Kompleks rekreacyjny Rodzinna Riviera w Szerzynach zaprasza na warsztaty planetarne w niedzielę w godzinach od 15 do 19 w ramach projektu Kreatywna Ekspedycja, Kosmos, Sztuka i Żeglarstwo. Ponadto czeka na Was strzeżone, bezpieczne kąpielisko w godzinach od 11 do 19, a także darmowy parking. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside z akumulatorem i ładowarką. 50 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klein. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
4: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
5: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
6: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalskie Okna. Hybrydowe okna premium.
0: Reklama.

0: Planujecie już wakacje. Wiele rodzin decyduje się na wyjazd i wynajem miejsc noclegowych w różnych częściach kraju. Szukając idealnej oferty, pamiętajmy o tym, że możemy natknąć się też na oszustów. Dlatego starajmy się korzystać z oficjalnych stron hoteli, pensjonatów lub portali skupiających zweryfikowanych ogłoszeniodawców. Dokładnie sprawdzajmy dane, postarajmy się zebrać na temat danej oferty jak najwięcej informacji. Jeżeli w ogłoszeniu podano bardzo mało informacji, na przykład tylko numer telefonu komórkowego, to powinno nam zapalić czerwoną lampkę i wzbudzić naszą czujność. A o szczegółach Daniel Lelko, rzecznik prasowy jasielskiej policji.
1: Warto sprawdzić opinie i oceny, ale nie na stronie obiektu, tylko na niezależnych stronach. Dlatego, że w przypadku, jeśli to ogłoszenie będzie fałszywe, to te opinie czy oceny również będą fałszywe, a będą miały tylko na celu uwiarygodnić to fałszywe ogłoszenie. Przy rezerwacji naszych obiektów korzystajmy z oficjalnych stron i sprawdzonych aplikacji po to, aby w razie nieprawidłowości liczyć na jakąś rekompensatę czy złożenie reklamacji.
0: Ważne jest, aby zachować całą dokumentację związaną z transakcją, potwierdzenia przelewów, e-maile, zarówno te, które my wysyłamy, ale i te, które otrzymujemy.

Reklama. Szukasz mieszkania w Krośnie? Wybierz jakość bez kompromisów. Poznaj kamienicę lwowską w ścisłym centrum miasta. Za tą inwestycją stoi renomowane biuro architektoniczne UZA. To eksperci, którzy tworzą i realizują własne projekty deweloperskie. Zyskujesz bezkonkurencyjną lokalizację, najwyższy standard wykończenia i estetykę, klimatyzację oraz fotowoltaikę obniżającą koszty utrzymania. Zobacz nasze portfolio na uza.com.pl, a swoje nowe mieszkanie wybierz na kamienicalwowska.pl. Ruszyła sprzedaż. Rykla.

0: Dobiega końca moja dzisiejsza zmiana. Dziękuję Wam za te fantastyczne, wspólnie spędzone godziny, ale absolutnie nie zmieniajcie fali, bo popołudnie w Trendy Radio zapowiada się wyjątkowo interesująco. Już po godzinie 14 zapraszam Was na czwarty odcinek naszego wyjątkowego cyklu Dolina Zdrowia Podkarpackie. Dzisiejszy temat to wellness i naturalne spa. Podkarpacki patent na dobrostan. Dowiecie się, jak fantastyczne miejsca do regeneracji i relaksu mamy tuż za rogiem w naszym regionie. Dbajcie o siebie, odpoczywajcie i do usłyszenia.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie. W jaśnie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Czerwone flagi na nadmorskich kąpieliskach, powodem wiatr i wysokie fale. Blisko 600 nowych oficerów złożyło przysięgę w Warszawie. Rosyjscy i białoruscy zawodnicy wciąż będą wykluczeni ze startów lekkoatletycznych. Agnieszka Trojanowska-Bis. Czerwone flagi zakazujące wejścia do wody powiewają na ponad 100 nadmorskich kąpieliskach na polskim wybrzeżu. Powodem są dzisiejsze wysokie fale na Bałtyku i silne prądy wsteczne. Z serwisu kąpieliskowego Głównego Inspektoratu Sanitarnego wynika, że zamkniętych jest ponad 130 kąpielisk morskich w północnej Polsce, w tym w Świnoujściu, Międzyzdrojach, Dziwnowie, Rogowie, Dźwierzynie, Wózce, Karwi, Jastrzębiej Górze, Władysławowie, Chałupach i Krynicy Morskiej. Z powodu wysokich fal i silnych porywów wiatru czerwone flagi wywieszono także na trzech gdańskich kąpieliskach: Sobieszowo, Orle i Świbno. W Warszawie odbyła się promocja prawie 600 absolwentów Wojskowej Akademii Technicznej na pierwszy stopień oficerski. To żołnierze, którzy właśnie ukończyli studia i dołączają do polskiego wojska. Dziś złożyli przysięgę w obecności rodziców i przyjaciół.
2: Wierny przysiędze wojskowej! Świadom godności oficera Wojska Polskiego składam Tobie, ojczyzno, uroczyste ślubowanie. Będę Ci służył zawsze, wszędzie i w każdej potrzebie.
1: Przyjęcie oficerskich szlifów to wielki przywilej, ale przede wszystkim ogromne dożywotnie zobowiązanie wobec narodu i państwa, tak napisał w liście do oficerów minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Tłumy mężczyzn i kobiet w stolicy Iranu, Teheranie, żegnają najwyższego przywódcę Ajatollaha Alego Chemeneiego, który zginął w lutym tego roku w czasie amerykańskich nalotów. Publiczna część uroczystości i modlitwy w centrum miasta. Według szacunków w trakcie 6 dni uroczystości pogrzebowych przywódcę pożegna nawet 15 milionów osób. CNN twierdzi, powołując się na ekspertów, że wybór daty pogrzebu zbieżnej z amerykańskim Dniem Niepodległości ma być czytelnym sygnałem politycznym dla Amerykanów, przypominającym, że Irakijczycy nie zapominają. Rada Światowej Federacji Lekkoatletycznej przedłużyła zakaz udziału zawodników z Rosji i Białorusi w zawodach pod jej egidą. World Athletics zwróciła przy tym uwagę na drastyczny wpływ wojny na ukraińską lekkoatletykę, w tym na obiekty sportowe. Lekkoatletyka to jedna z niewielu dyscyplin, która wciąż stanowczo podchodzi do zakazów startu sportowców z Rosji i Białorusi.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Sprawdzamy aurę pogodową. Region nieco wietrzny. Dzisiaj wiatr wieje ze średnią prędkością przekraczającą 25 km na godzinę, co sprawia, że nieco mocniej go odczuwamy. A wieje z kierunku północno-zachodniego. Na barometrach obecnie 1017 hektopaskali. Termometry wskazują do 20 stopni Celsjusza. Zachmurzenie w granicach 90%, ale w ciągu dnia jeszcze będzie się nieco zmniejszać i w nocy również małe zachmurzenie. Więcej chmur jutro po południu i wtedy też pojawią się przelotne opady deszczu.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju na Górze Liwoczy serdecznie zaprasza wszystkich pielgrzymów oraz gości na uroczystości odpustowe, które odbędą się w niedzielę 5 lipca. Wspólne świętowanie rozpoczniemy o godzinie 15 nabożeństwem Drogi Krzyżowej, a bezpośrednio po nim o godzinie 16 odprawiona zostanie uroczysta suma odpustowa. Zachęcamy do licznego udziału we wspólnej modlitwie oraz do przeżycia tego świętego czasu we wspólnocie i pięknym otoczeniu sanktuarium. Zaprasza ksiądz Gerard Stanule, kustosz sanktuarium na Górze Liwocz.
2: Ogłoszenie społeczne.
4: Reklama. W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pizno co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilsno, ulica Witosa 2A, PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz tylko 8,99 za kilogram. I polski bób. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 9,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Kompleks rekreacyjny Rodzinna Riviera w Szerzynach zaprasza na warsztaty planetarne w niedzielę w godzinach od 15 do 19 w ramach projektu Kreatywna Ekspedycja, Kosmos, Sztuka i Żeglarstwo. Ponadto czeka na Was strzeżone, bezpieczne kąpielisko w godzinach od 11 do 19, a także darmowy parking.
8: Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
9: Sąsiedzie, upały ustąpiły, więc czas na przetwory. Z tej okazji w MPM mamy świetne ceny na warzywa do słoików. Wyborne pomidory Lima, idealne na przeciery i sosy, kupisz teraz po 6 zł za kilogram. A dla wielbicieli kiszonek, ogórki gruntowe tylko 3 zł za kilogram. Tak, przeciery, kiszonki, zapasy na zimę. Zacznij je z MPM. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki. Pomidory Lima 11 zł, ogórki gruntowe 9 zł.
4: Reklama.
10: Trendy Radio. Twoja fala dobrej energii.

0: Minęła 14, a to oznacza tylko jedno. Czas na regenerację, relaks i dawkę bezcennej wiedzy o naszym regionie. Trendy Radio zaprasza na czwarty odcinek audycji Dolina Zdrowia Podkarpackie. W tym tygodniu bierzemy pod lupę wellness i naturalne spa, podkarpacki patent na dobrostan. Odkryjemy niesamowite miejsca tuż obok nas, które pozwolą Wam w pełni odzyskać siły i zadbać o siebie. Usiądźcie wygodnie, zróbcie głośniej i zapraszamy do wysłuchania.
1: Partnerem cyklu audycji jest Województwo Podkarpackie.
2: W dzisiejszym zabieganym świecie pełnym stresu i ekranów wszyscy szukamy jednego – świętego spokoju i regeneracji. Zapraszam na ostatni odcinek naszego uzdrowiskowego cyklu. Dziś udowodnimy, że podkarpackie kurorty to nie tylko tradycyjne leczenie chorób. To przede wszystkim nowoczesna profilaktyka i miejsce dla każdego, kto potrzebuje natychmiastowego resetu.

0: mineralna całkowita i woda lecznicza jest również wykorzystywana w basenie leczniczym. Wody lecznicze są również wykorzystywane do areozoterapii, czyli do zabiegu z wykorzystaniem urządzeń takich jak inhalatory. Zabieg ten polega na wdychaniu aerozolu o bardzo małej cząsteczce, który działa na górne i dolne drogi oddechowe. Wody mineralne można również wykorzystywać do kuracji pitnej. Kuracja pitna jest to metoda jedna z najstarszych, która funkcjonuje w leczeniu uzdrowiskowym i działa bardzo korzystnie na przewód pokarmowy, poprawia przemianę materii. W uzdrowisku z kuracji pitnej można skorzystać w pijalni wód mineralnych. Są to wody nasze, z naszych odwiertów Tytuł, Klaudia i Celestynka. I pijalnia ta znajduje się w centrum Parku Zdrojowego.
1: Poruszymy temat zabiegów relaksacyjnych, z jakich mogą tutaj kuracjusze skorzystać.
0: Jeśli zależy nam na odprężeniu i wyciszeniu, to warto zwrócić się w stronę zabiegów, które są właśnie takie bardzo relaksacyjne. I do tych zabiegów przede wszystkim zaliczają zabiegi z zakresu hydroterapii, zabiegi z zakresu masażu relaksacyjnego i gimnastyki rozluźniające. Kąpiel perełkowa jest to jeden z rodzajów zabiegów właśnie z hydroterapii, która bardzo dobrze rozluźnia, wycisza, uspokaja układ nerwowy i działa również na układ krążenia. Zabiegi z zakresu masażu relaksacyjnego są to zabiegi, które również bardzo dobrze odprężają, relaksują nas od stresu dzięki metodom, które są wykorzystywane właśnie w trakcie tego masażu, czyli ugniatanie, rozcieranie, uciskanie. Natomiast gimnastyki relaksacyjne, rozluźniające są to zabiegi, które są wykonywane pod okiem specjalistów. Są to zabiegi, które wykorzystują się technikę oddychania, techniki rozluźniające, rozciągające. Pacjent w trakcie wykonywania tych zabiegów jest rozprężony, rozluźniony, wyciszony, wpływa bardzo korzystnie na cały organizm.
1: Elementem kuracji są także masaże. O tym, jakie są stosowane, powie teraz Tomasz Konieczko, masażysta.
2: Używamy troszeczkę technik takich rozluźniających, nie tylko klasycznego masażu, gdzie jest głównie głaskanie, rozcieranie, ugniatanie, ale także rozluźnianie poprzez masaż punktowy, czyli na punkty spustowe. Troszeczkę działamy i w ten sposób rozluźniamy spięcia, które mają miejsce często po zabiegach, które pacjenci mają, czyli po operacjach. Najczęściej właśnie tutaj mamy pacjentów, którzy są operowani, mają wymianę bioder, kolan i po tych operacjach często następują napięcia w ciele, które staramy się w wszelki możliwy sposób technikami, które mamy do dyspozycji przy użyciu rąk rozluźnić, tak aby przywrócić jakby sprawność, funkcjonalność po tym, jak właśnie dochodzi do tego napięcia odruchowego po właśnie zabiegach, bo jest to jakby taki odruch ochronny, kiedy pacjent jest operowany, nie ma gipsu, nie ma niczego, więc zostaje mu tylko ciało, które jakby blokuje poprzez to, co ma do dyspozycji, mięśnie, ścięgna, więzadła, powięź, to wszystko tworzy jakby taką barierę ochronną, która później, jeśli nie jest rozluźniana poprzez gimnastykę, ćwiczenia i tak dalej, to się utrwala i generuje problemy w motoryce, poruszaniu się.
1: Te masaże to są takim elementem też całej terapii, tak?
2: Są częścią, pracujemy zespołowo. Tutaj bardzo ważne jest to nie tylko, że masażysta jest w stanie zrobić sporo, ale bez pracy zespołowej nie bylibyśmy w stanie osiągnąć takich rezultatów, jak często uzyskujemy. Także tu jest ten element jest bardzo ważny, ale bez innych to ta praca nie miałaby większego sensu. Musi być to praca zespołowa i angażując się są w stanie osiągnąć końcowy rezultat bardzo, bardzo fajny.
1: Wody pozyskiwane są z ekologicznie czystych, głębokich warstw ziemi. Jaka jest historia wydobycia wód? O tym Daniel Kuśnierczak, kierownik ruchu Zakładu Górniczego w uzdrowisku Rymanów-Zdrój.
3: Zaczęło się to od odkrycia wód mineralnych przez hrabinę Potocką. Zostały odkryte 3 ujęcia tak zwane źródlane. Są to ujęcia powierzchniowe wypływające samoczynnie z ziemi Tytus, Klaudia, Celestyna. Eksploatowane do dzisiaj. Do lat 50. mniej więcej były tylko te 3 wody eksploatowane. Później minister zakwalifikował tutejsze wody do kopalni. kopalin, czyli zostały objęte specjalną ochroną oraz powstał zakład górniczy i zostały wykonane kolejne odwierty, które udostępniały następne pokłady wód mineralnych. W latach 50., 60. RZ1, RZ2, 77. RZ4, RZ5, 81. RZ6 i w 2012 RZ7. Z czego tutejsze wody, no cóż, Titus Claudia Celestyna jako ujęcia

0: powierzchniowe są eksploatowane na przelew, natomiast ujęcia odwiertowe już mają dużo większą wydajność. Na tą chwilę Tytus Claudia Celestyna oprócz pijalni są wykorzystywane do zakładu fizykoterapii w Esculapie. RZ5 jest głównym naszym ujęciem przeznaczonym do kąpieli, natomiast RZ6 oraz RZ7 jest produkowana nasza woda celestynka, bardzo popularna. To były po prostu naturalne wypływy z ziemi. One są związane z tym, że złoża wód leczniczych, nasze złoża posiadają trzy pokłady, są nachylone do powierzchni terenu i w części północno-wschodniej są odsłonięte. Dlatego tam pokazały się te źródła i naturalnie sobie wypływały. To ma też dodatkową zaletę, ta woda, która wypływa naturalnie, paruje i mamy taką naturalną inhalację. Między innymi dlatego jod znajduje się w powietrzu. Podejrzewamy, że jest to właśnie wynikiem parowania wód leczniczych. W miejscu wypływania tych złóż zostały one ujęte i została wybudowana pijalnia. Tam też były kuracje pitne, później była tłoczona do kuracji kąpielowych. Pierwsze trzy wody Tytus Claudia Celestyna były aż do lat 50. Później zostały wiercone otwory w celu udostępnienia większej ilości wody. One są w tych historycznych miejscach, one są dokładnie pod pijalnią wód. No później wiadomo, są tłoczone w miejsce po prostu odbioru pompami, ale one są dokładnie w tym samym miejscu, gdzie odkryła je świętej pamięci hrabina Potocka.
1: Wody wykorzystywane są w różnoraki sposób, w jakim między innymi, o tym Ewelina Lenik-Klatka, dyrektor Zakładu Produkcji Wód Promocji i Sprzedaży, w jaki sposób wykorzystywane są naturalne zasoby uzdrowiska.
2: Uzdrowisko Rymanów S.A. od lat opiera swoją działalność na tym, co jest największym bogactwem Rymanowa Zdroju, czyli na naturalnych wodach mineralnych oraz na surowcach uzdrowiskowych, które od pokoleń wspierają zdrowie i regenerację naszych gości. Dziś, czerpiąc z tej tradycji, rozwijamy nowoczesną ofertę uzdrowiskową. Łączymy sprawdzone właściwości z natury z aktualnymi trendami w odnowie biologicznej i kosmetologii. I naszym celem jest tworzenie miejsca, w którym tradycja uzdrowiskowa spotyka się z nowoczesnym podejściem do zdrowia, do dobrego samopoczucia.
1: Dlaczego dla współczesnego człowieka tutejsze zabiegi z wykorzystaniem kosmetyków to taki najlepszy sposób na głęboki reset?
2: Uważam, że żyjemy w czasach coraz większego pośpiechu, nadmiaru bodźców, takiej nieustającej dostępności. Coraz więcej z nas odczuwa skutki tego, przewlekłego stresu, przemęczenia, przebodźcowania. Dlatego uważam, że tak ważne staje się odnalezienie takiej przestrzeni, w której można się na chwilę gdzieś zatrzymać, odzyskać równowagę. A Rymanów Zdrój od zawsze był miejscem sprzyjającym regeneracji. Otaczająca nas przyroda, czyste powietrze oraz cisza tworzą warunki, w których coraz częściej brakuje nam gdzieś na co dzień, a nasze zabiegi oparte na naturalnych surowcach działają nie tylko na ciało, ale również na duszę, pomagają się wyciszyć, zrelaksować, zredukować napięcie. Dlatego uważam, że pobyt w Rymanowie Zdroju to inwestycja w zdrowie, w profilaktykę, no ale też również w dobre samopoczucie. Można powiedzieć, że to jest powrót do tego, co najprostsze i najbardziej naturalne. Do harmonii, do spokoju, do kontaktu z naturą, które od lat stanowią o tej wyjątkowości Rymanowa Zdroju.
1: Jaki unikalny surowiec naturalny z Rymanowa Zdroju stanowi bazę do produkcji kosmetyków?
2: Tym unikalnym surowcem wykorzystywanym do produkcji kosmetyków są oczywiście wody mineralne. To właśnie one od lat stanowią fundament kuracji uzdrowiskowych i są niepodważalną wizytówką naszego uzdrowiska. Naturalną konsekwencją było więc dla nas wykorzystanie tego lokalnego bogactwa także w naszych kosmetykach i myślę, że z dużym chyba sukcesem udało nam się zamknąć dobroczynne właściwości rymanowskich wód mineralnych w produktach przeznaczonych do codziennej pielęgnacji.
1: W jaki sposób rymanowska woda mineralna wpływa na nawilżenie i kondycję skóry w codziennej pielęgnacji?
2: Woda jest podstawowym składnikiem większości produktów pielęgnacyjnych i w dużej mierze odpowiada ona za jakość i także za komfort stosowania tego produktu. Wpływa na konsystencję, na lekkość, na wchłanianie oraz na odczucia podczas aplikacji kosmetyku. A my poszliśmy gdzieś o krok dalej. Wykorzystaliśmy w produktach nasze wody mineralne i dzięki zawartości cennych składników mineralnych kosmetyki Celestyn wspierają naturalne funkcje skóry, pomagają utrzymać optymalny poziom nawilżenia oraz wzmacniają naturalną barierę ochronną skóry. W efekcie tego skóra staje się bardziej miękka, gładka i przede wszystkim jest lepiej chroniona przed negatywnym wpływem czynników zewnętrznych. Ponadto unikalny skład rymanowskich wód mineralnych sprawia, że skóra jest jakby lepiej przygotowana do przyjmowania składników aktywnych, a tych w naszych kosmetykach jest całkiem sporo. Dzięki temu codzienna pielęgnacja staje się jeszcze bardziej skuteczna, a skóra może szybciej odzyskać równowagę i zdrowy wygląd.
1: No właśnie, jeżeli chodzi o składniki, czy kosmetyki z Romanowa zawierają sztuczne barwniki, parabeny, czy bazują wyłącznie na ekologicznych recepturach?
2: Mottem przewodnim naszej marki jest hasło Twoje zdrowie w zgodzie z naturą. I to właśnie natura stanowi dla nas największą inspirację przy tworzeniu kosmetyków. Sięgamy po starannie wyselekcjonowane surowce, które w znacznej mierze pochodzą z kontrolowanych upraw eko. Są to przede wszystkim wysokiej jakości olejki roślinne, głównie olej arganowy, na którym opiera się cała nasza seria kosmetyków Celestin Argan Zioła, ale także olej z awokado, z makadami, ze słodkich migdałów, masło shea czy olej z pestek winogron. Nasze receptury nie zawierają parabenów, nie wykorzystujemy w produkcji olejów mineralnych, natomiast wzbogacamy nasze produkty składnikami, które wspomagają naturalne procesy regeneracyjne skóry, łagodzą podrażnienia, wzmacniają barierę ochronną skóry. Wśród nich znajdują się tutaj m.in. ekstrakty z siemienia lnianego, z pokrzywy, z nagietka czy rumianku, czyli tych wszystkich roślin, które od pokoleń są cenione już za swoje właściwości pielęgnacyjne i kojące.
1: A czym się wyróżniają rymanowskie kosmetyki?
2: Tworząc kosmetyki Celestin, łączymy dobroczynne działanie rymanowskich wód mineralnych z bogactwem naturalnych składników roślinnych. Dzięki temu tworzymy produkty, które z jednej strony czerpią z tradycji uzdrowiskowej regionu, a z drugiej strony odpowiadają na współczesne potrzeby świadomej pielęgnacji. Można powiedzieć, że nasze kosmetyki są małym fragmentem Rymanowa Zdroju, który został zamknięty w buteleczce i pozwalają w domowym zaciszu choć na chwilę wrócić myślami do atmosfery uzdrowiska, do bliskości natury, spokoju i harmonii, o której mówiłam, które od zawsze są największą wartością Rymanowa Zdroju. Dzięki temu codzienna pielęgnacja staje się nie tylko troską o skórę, ale także momentem relaksu, wytchnienia w dzisiejszym szybkim świecie.
1: Jest ze mną teraz doktor inżynier Małgorzata Szeliga, prezes zarządu uzdrowiska Rymanów S.A. W jaki sposób uzdrowisko wykorzystuje wody oprócz leczenia i kosmetyków?
3: Naturalne bogactwo Rymanowa Zdroju wykorzystujemy również do produkcji wód mineralnych, wód źródlanych o nazwie Celestynka, Rymanów Zdrój i Woda Podkarpacka, która została w 2022 roku wpisana na listę ministerialną jako woda mineralna. Dzięki uzdrowiskowemu zakładu produkcji wód nasze wody są dziś dostępne dla szerokiego grona odbiorców, promując jednocześnie markę Rymanowa Zdroju.
1: Jak uzdrowisko Rymanów S.A. reaguje na takie rosnące zainteresowanie pacjentów nowoczesnymi formami rehabilitacji oraz poszukiwaniem relaksu?
3: Uzdrowisko konsekwentnie rozwija swoją ofertę rehabilitacyjną, łącząc naturalne surowce lecznicze z nowoczesnymi metodami terapii. Pacjenci mają dostęp do szerokiego zakresu zabiegów, zakresu kinezyterapii, fizykoterapii, hydroterapii, rehabilitacji kardiologicznej oraz ćwiczeń w basenie. Rozwijana jest także infrastruktura rehabilitacyjna i sprzętowa, dzięki czemu możliwe jest prowadzenie skutecznej terapii zarówno dla osób po przebytych chorobach, jak i dla tych, którzy szukają tak naprawdę regeneracji, poprawy kondycji i relaksu.
1: Dlaczego Rymanów Zdrój to takie dobre miejsce na spędzanie wolnego czasu?
3: Rymanów Zdrój to miejsce, w którym tak naprawdę wypoczynek łączy się z naturalną profilaktyką zdrowotną. O wyjątkowości tego miejsca decyduje nie tylko piękno Beskidu Niskiego, ale również unikalny mikroklimat. Od lat mówiono, że rymanowskie powietrze zawiera jod, podobnie jak klimat nadmorski. Dziś mamy na to badania potwierdzone, badania wykonane w 2026 roku, które wykazały obecność jodu w powietrzu Rymanowa Zdroju. To tak naprawdę bardzo rzadkie zjawisko w uzdrowisku położonym w górach i jeden z elementów wyróżniających nas na tle innych kurortów.
1: A jakie są plany w związku z rozwojem uzdrowiska?
3: Strategia rozwoju uzdrowiska Rymanów opiera się na dalszym wzmacnianiu jego pozycji jako nowoczesnego ośrodka lecznictwa uzdrowiskowego. Spółka rozwija ofertę rehabilitacyjną, modernizuje bazę zabiegową, a także infrastrukturę pobytową, jednocześnie wykorzystując swoje największe atuty, naturalne wody lecznicze i wyjątkowy mikroklimat. Dodam, że ostatnio podpisaliśmy list intencyjny z Państwową Akademią Nauk Stosowanych w Krośnie o współpracy w utworzeniu dziennych studiów magisterskich na kierunku fizjoterapii. Obecny rok jest dla nas szczególny, ponieważ obchodzimy 150-lecie uzdrowiska Rymanów. Chcemy, aby jubileusz stał się okazją nie tylko do przypomnienia bogatej historii uzdrowiska, ale również do pokazania jego nowoczesnego oblicza i planów na kolejne dekady rozwoju.
1: A dlaczego warto przyjechać do Rymanowa Zdroju? O tym mieszkanka tej miejscowości.
4: Mnie się tu podoba bardzo, ja tu mieszkam od urodzenia, więc bardzo, bardzo długo i uważam, że jest to najpiękniejsze miejsce na ziemi, jeżeli chodzi o moje wrażenia, zwłaszcza jak wracam z podróży, to zawsze tutaj się najlepiej odnajduję.
1: A gdyby Pani chciała turystom, kuracjuszom polecić jakieś miejsce w Rymanowie Zdroju najlepsze, jakie by to było?
4: Ja myślę, że przede wszystkim, może nie miejsce, ale to, co jest nieuchwytne, czyli bardzo dobry klimat i bardzo dobre powietrze, szczególnie z tą dużą dawką jodu, przepiękna zieleń, która się broni przez większość roku, czyli od wiosny do jesieni. Piękna, złota polska jesień, ujmująca. Czasami te takie doły pogodowe powodują, że jest u nas mniej pięknie, ale potem jest piękna zima i znów jest ładnie. No i poza tym ten potencjał dla ludzi, którzy pragną aktywnego wypoczynku, czyli bardzo duża ilość tras i ścieżek spacerowych, możliwości pochodzenia po bardziej wymagających trasach, jak na przykład wyprawa na Górę Zamczyska, czy wyprawa na Przymiarki, z których można dojść do Iwincza Zdroju, połączenia też z głównym szlakiem beskidzkim, czyli do Wisłoczka, na przykład taka wycieczka z tych takich niedalekich. Naprawdę jest tu tak dużo możliwości i też infrastruktura, która z roku na rok jest jednak coraz lepsza. Ja mieszkając tutaj wiele lat po prostu widzę ten taki pozytywny rozwój naszego uzdrowiska, które jakby nie było w tym roku kończy 150 lat. Do tego woda mineralna, mnóstwo innych źródeł. Myślę, że naprawdę ogromne bogactwo i duży potencjał.
1: Podkarpackie uzdrowiska udowadniają, że są nowoczesne z tym kierunkiem dla każdego, bez względu na wiek czy styl życia. Od zabytkowej elegancji Iwincza Zdroju, przez profesjonalną opiekę nad dziećmi i aktywny reset na beskidzkich szlakach, aż po strefę relaksu w Rymanowie. Nie szukajcie daleko. Podkarpacki patent na dobrostan jest na wyciągnięcie ręki.
5: Partnerem cyklu audycji jest Województwo Podkarpackie.
6: Trendy radio na wakacjach.

0: Bezpieczne kąpielisko w godzinach od 11 do 19, a także darmowy parking.
1: Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
2: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
3: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
4: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium. Reklama.
5: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie na

0: Reklama. Uwaga wykonawcy, fachowcy i majsterkowicze! Już 10 lipca, w piątek, w PSB Market Budowlany Hemal w Dębicy odbędzie się dzień otwarty dla wykonawców. Przyjdź i zobacz produkty naszych dostawców w akcji. Będą z nami m.in. Fox, Ambrosol, Unicel, Lakma, Polax, Selena, Termoorganika, Axil, PPG, Atlas, Dolina Nidy, Holcim, V33 i wiele innych. Czekają na Ciebie pokazy asortymentu, praktyczne prezentacje, liczne promocje, grill oraz konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Do wygrania m.in. elektronarzędzia, zestawy farb, bony podarunkowe i wiele więcej. 10 lipca od 8 do 16. PSB Hemal Dębica, ulica Tetmajera 2A. Przyjdź, zobacz, skorzystaj z promocji i wygraj.
1: Reklama. Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Wysokie fale na Bałtyku i silne prądy wsteczne są alerty. Papież na włoskiej Lampedusie zachęca, by w migrantach dotrzec ludzi. Amerykanka odebrała Polsce rekord świata we wspinaczce sportowej. Agnieszka Trojanowska-Bis. Niebezpiecznie nad polskim morzem. Czerwone flagi zakazujące wejścia do wody powiewają dziś na ponad 100 nadmorskich kąpieliskach. Powodem są m.in. wysokie fale na Bałtyku i silne prądy wsteczne. Jak mówi ratownik Piotr Synowiec, z Wopru nie można bagatelizować koloru flag.
2: Bardzo często jest tak, że przychodzimy na kąpielisko, nie patrzymy na to, że na przykład jest wywieszona czerwona flaga. Ta czerwona flaga może oznaczać w wielu przypadkach na przykład niezdatność wody, ale też może być tak, że ratownicy na przykład prowadzą działania ratownicze w tym momencie i też nie wchodzimy do wody.
1: W województwie zachodniopomorskim czerwone flagi powiewają m.in. na kąpieliskach w Świnoujściu, Międzyzdrojach, Międzywodziu, Dziwnowie i Pobierowie. Natomiast w województwie pomorskim zakaz kąpieli obowiązuje m.in. w Ustce, Rowach, Łebie czy we Władysławowie. Europa może zmierzyć się całościowo z kryzysem migracji. To słowa papieża Leona XIV, który przebywa na Lampedusie. To włoska wyspa, na którą w ostatnich latach przybyły setki tysięcy migrantów z Afryki. Papież wezwał, by patrzeć na nich przede wszystkim jak na ludzi.
3: Europa posiada wyjątkowy potencjał wynikający z jej historii i kultury, a zarazem również odpowiedzialność za swoje położenie geograficzne. Europa jest w stanie stawić czoła kryzysowi migracyjnemu. Chodzi o zdolność do przyjmowania, ochrony i integrowania migrantów.
1: Papież podkreślił, że pomoc, współczucie i miłosierdzie nie może znać granic. Amerykanka Emma Hunt ustanowiła rekord świata we wspinaczce sportowej na czas w Krakowie. Wynikiem 5 sekund i 99 sekundy jako pierwsza kobieta złamała granicę 6 sekund. Dotychczas najszybciej ściankę pokonała mistrzyni olimpijska z Paryża Aleksandra Mirosław, która w październiku 2025 roku w czasie Mistrzostw Świata w Seulu osiągnęła czas 6,3 sekundy. Dziś kończąca w tym sezonie karierę Mirosław w finale popełniła falstart i została sklasyfikowana na czwartej pozycji, ale Natalia Kałucka zajęła drugie miejsce. W finale wyprzedziła ją tylko Desak Maderita z Indonezji, a rekordowa Amerykanka była ostatecznie trzecia. Zawody rozegrano na krakowskim rynku.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Zaglądamy ponownie na pogodowe doniesienia dla naszego regionu. Zachmurzenie umiarkowane na termometrach do 20 stopni, na barometrach 1017 hektopaskali. Wiatr obecnie wieje ze średnią prędkością 15 km na godzinę. Zachmurzenie na poziomie 60%. Noc z temperaturami w granicach 13-14 stopni. Jutro temperatury będą rosnąć maksymalnie do 20-21 kresek, ale pojawi się sporo chmur w niedzielne popołudnie i pojawią się również przelotne opady deszczu, które będą towarzyszyć nam jutro przez większą część dnia. Jutro barometry w regionie wskazywać będą 1014 hektopaskali, a biometr niestety będzie niekorzystny.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju na Górze Liwoczy serdecznie zaprasza wszystkich pielgrzymów oraz gości na uroczystości odpustowe, które odbędą się w niedzielę 5 lipca. Wspólne świętowanie rozpoczniemy o godzinie 15 nabożeństwem Drogi Krzyżowej, a bezpośrednio po nim o godzinie 16 odprawiona zostanie uroczysta suma odpustowa. Zachęcamy do licznego udziału we wspólnej modlitwie oraz do przeżycia tego świętego czasu we wspólnocie i pięknym otoczeniu sanktuarium. Zaprasza ksiądz Gerard Stanule, kustosz sanktuarium na Górze Liwocz.
2: Ogłoszenie społeczne.
4: Reklama. Nowy wystrój, niska cena. Z Brico Marche dom na lepsze się zmienia. Do 11 lipca polecamy. Gres szkliwiony Taigo, jedynie 29,99 za metr kwadratowy oraz panel podłogowy Dąb Gerbil, tylko 23,49 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: Zaprasza Brico Marche Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marche Dębica w Galerii Raj.
6: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności – to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max – by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet – z pasji do rozwoju.
7: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki. Wskazania: pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny: Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: 30 dni przed obniżką 99,99. Jak tak, to Allegro.
1: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
7: PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno. Ulica Witosa 2A. PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
8: Reklama.
9: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie wakacje. Here comes.

Reklama. Kompleks rekreacyjny Rodzinna Riviera w Szerzynach zaprasza na warsztaty planetarne w niedzielę w godzinach od 15 do 19 w ramach projektu Kreatywna Ekspedycja, Kosmos, Sztuka i Żeglarstwo. Ponadto czeka na Was strzeżone, bezpieczne kąpielisko w godzinach od 11 do 19, a także darmowy parking. Projekt dofinansowany z Unii

0: Reklama. Sąsiedzie, jasne, słodkie winogrona w MPM są teraz ponad połowę taniej. Tylko 14,50 zł za kilogram. Tak, soczyste winogrona na przekąskę, do deseru i na stół. W MPM teraz tylko 14,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 29,50.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz tylko 8,99 za kilogram. I polski bób. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 9,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
4: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
5: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
0: Reklama.
6: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie wakacje.

0: Reklama. Nowy wystrój, niska cena. Z Brico Marche dom na lepsze się zmienia. Do 11 lipca polecamy. Gres szkliwiony Taigo, jedynie 29,99 za metr kwadratowy oraz panel podłogowy Dąb Gerbil, tylko 23,49 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
1: Zaprasza Brico Marche Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marche Dębica w Galerii Raj.
2: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
3: Z powodu wypadku zator drogowy na autostradzie A6. Prawo i Sprawiedliwość zorganizowało w Warszawie konwencję programową. Sezon urlopowy rozkręca się, warto zadbać o siebie i samochód przed wyjazdem na wakacje. Podpowiadamy jak. Agnieszka Trojanowska-Bis, ale na początek policyjna obława pod Kielcami. Po zabójstwie, do którego doszło w Borkowie, zginęła 64-letnia kobieta. W domu nie było jej męża. Policja nie wyklucza, że mężczyzna może mieć związek z tragedią. Policja apeluje o kontakt do każdego, kto może mieć informacje na temat zdarzenia. Zator drogowy na autostradzie A6 i ekspresówce S3 między węzłami Szczecin, Kijewo i Klińska. Korek jest w obu kierunkach. Na Szczecin, Berlin sięga ponad 5 km, a w kierunku na Gdańsk i Świnoujście blisko 7 km. Przyczyną zatoru jest kolizja z udziałem trzech samochodów, do której doszło przed południem na 27 km autostrady A6. W Warszawie trwa konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości, rodzina, edukacja, demografia. Kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek tłumaczy, że program partii zakłada odejście od ideologii w polskiej edukacji, walkę z kryzysem demograficznym i ulgi podatkowe dla rodzin.
4: Dwa ważne dokumenty. Pierwszy to jest, szanowni państwo, deklaracja wartości, które leżą u podstaw życia każdego normalnego społeczeństwa. A drugi to jest pakt dla Rzeczypospolitej. 10 punktów programowych, które docelowo chcemy zrealizować.
3: Dzisiejsza konwencja programowa PiS to kolejne spotkanie z cyklu Myśląc Polska Alternatywa 2.0. Ciśnienie w oponach, poziom płynów, dobrze przymocowane rowery, ważny przegląd. Na dobre rozkręca się sezon urlopowy i wyjazdy samochodem na wakacje. O czym warto pamiętać w podróży samochodem? Okulary przeciwsłoneczne, ładowarki. Warto też zabrać kanapki i napoje, mówi Zbigniew Maciągowski z WORT-u w Łodzi.
5: Bo jeśli się przydarzy zdarzenie większe na autostradzie, to wtedy tam stoimy w upale i nie ma możliwości nawet zjechać z tej autostrady.
3: Dobrze jest też zjechać z drogi, choć chwilę odpocząć, kiedy tylko poczujemy zmęczenie.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Zaglądamy ponownie na pogodowe doniesienia dla naszego regionu. Zachmurzenie umiarkowane na termometrach do 20 stopni, na barometrach 1017 hektopaskali. Wiatr obecnie wieje ze średnią prędkością 15 km na godzinę. Zachmurzenie na poziomie 60%. Noc z temperaturami w granicach 13-14 stopni. Jutro temperatury będą rosnąć maksymalnie do 20-21 kresek, ale pojawi się sporo chmur w niedzielne popołudnie i pojawią się również przelotne opady deszczu, które będą towarzyszyć nam jutro przez większą część dnia. Jutro barometry w regionie wskazywać będą 1014 hektopaskali, a biometr niestety będzie niekorzystny.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju na Górze Liwoczy serdecznie zaprasza wszystkich pielgrzymów oraz gości na uroczystości odpustowe, które odbędą się w niedzielę 5 lipca. Wspólne świętowanie rozpoczniemy o godzinie 15 nabożeństwem Drogi Krzyżowej, a bezpośrednio po nim o godzinie 16 odprawiona zostanie uroczysta suma odpustowa. Zachęcamy do licznego udziału we wspólnej modlitwie oraz do przeżycia tego świętego czasu we wspólnocie i pięknym otoczeniu sanktuarium. Zaprasza ksiądz Gerard Stanula, kustosz sanktuarium na Górze Liwocz.
2: Ogłoszenie społeczne.
4: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
5: Można poinformować po prostu.
6: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
7: No w sumie.
8: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Kompleks rekreacyjny Rodzinna Riwiera w Szerzynach zaprasza na warsztaty planetarne w niedzielę w godzinach od 15 do 19 w ramach projektu Kreatywna Ekspedycja, Kosmos, Sztuka i Żeglarstwo. Ponadto czeka na Was strzeżone, bezpieczne kąpielisko w godzinach od 11 do 19, a także darmowy parking.
11: Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
12: Reklama. Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio.

0: Trend Radio. Reklama. Uwaga wykonawcy, fachowcy i majsterkowicze! Już 10 lipca, w piątek, w PSB Market Budowlany Hemal w Dębicy odbędzie się dzień otwarty dla wykonawców. Przyjdź i zobacz produkty naszych dostawców w akcji. Będą z nami m.in. Fox, Ambrosol, Unicel, Lakma, Polax, Selena, Termoorganika, Axil, PPG, Atlas, Dolina Nidy, Holcim, V33 i wiele innych. Czekają na Ciebie pokazy asortymentu, praktyczne prezentacje, liczne promocje, grill oraz konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Do wygrania m.in. elektronarzędzia, zestawy farb, bony podarunkowe i wiele więcej. 10 lipca od 8 do 16. PSB Hemal Dębica, ulica Tetmajera 2A. Przyjdź, zobacz, skorzystaj z promocji i wygraj! Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klein. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
1: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
2: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
3: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to,

Reklama. Szukasz mieszkania w Krośnie? Wybierz jakość bez kompromisów. Poznaj kamienicę lwowską w ścisłym centrum miasta. Za tą inwestycją stoi renomowane biuro architektoniczne UZA. To eksperci, którzy tworzą i realizują własne projekty deweloperskie. Zyskujesz bezkonkurencyjną lokalizację, najwyższy standard wykończenia i estetykę, klimatyzację oraz fotowoltaikę obniżającą koszty utrzymania. Zobacz nasze portfolio na uza.com.pl, a swoje nowe mieszkanie wybierz na kamienicalwowska.pl. Ruszyła sprzedaż. Reklama.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Nie żyje były skoczek narciarski Grzegorz Miętus. Szefowie MSZ-u i obrony mają przecieki o planowanej prowokacji Rosji. Zaskoczenie w Londynie. Jelena Rybakina odpadła z Wimbledonu. Agnieszka Trojanowska-Bis. W wieku 33 lat zmarł Grzegorz Miętus, były skoczek narciarski, medalista Mistrzostw Świata Juniorów. W drużynie ostatnio trener współpracujący z kadrą narodową juniorów. O jego śmierci poinformował Polski Związek Narciarski. To bardzo smutny dzień dla polskich skoków, przekazała federacja w internetowym komunikacie. Ministrowie spraw zagranicznych i obrony potwierdzili na wczorajszej konferencji, że do Polski trafiły doniesienia amerykańskich służb o planowanej przez Rosję prowokacji zbrojnej. Rosjanie mają rozważać dokonanie prowokacji z użyciem dronów bądź rakiet balistycznych na terenie krajów wschodniej flanki NATO, w tym także Polski. Opozycja słowom rządu nie wierzy, zarzucając próbę odwrócenia uwagi od sytuacji w kraju, o czym Ben O'Connor.
2: Szef MSZ Radosław Sikorski przyznał, że do Polski trafiły informacje o możliwej prowokacji ze strony Rosji.
3: Nasz przekaz do Władimira Putina jest następujący. Wiemy, co planujesz, nie rób tego.
2: Były wicepremier w rządzie Prawa i Sprawiedliwości Piotr Gliński, pytany o to, czy w razie kryzysu opozycja będzie mówić jednym głosem z rządem, zarzuca rządowi próbę odwrócenia uwagi od wewnętrznych kryzysów.
4: To jest pewnie na użytek bieżącej polityki zasłaniania tej afery, która w tej chwili prowadzi w prostej linii do upadku tego rządu.
2: Według doniesień brytyjskiej prasy Rosja miałaby rozważać dokonanie prowokacji zbrojnej w ciągu kilkunastu najbliższych miesięcy. Warto zaznaczyć, że nie chodzi tu o pełnoskalową interwencję zbrojną, a o formę prowokacji.
1: A jeśli chodzi o aferę wokół Szpitala Południowego w Warszawie, w którym doszło do wielu nieprawidłowości, to tam zmieniono już radę nadzorczą i zarząd, a premier Donald Tusk nie kryje, że oczekuje, że podobne standardy powinny wprowadzić inne miasta w swoich miejskich spółkach.
5: Wiadomo, to budzi podejrzenia.
1: W Warszawie przez aferę dwie prezydentki straciły stanowiska, a minister zdrowia i szef NFZ-u do wtorku mają czas na przygotowanie konkretnych rekomendacji dotyczących wyeliminowania patologii w publicznej ochronie zdrowia. Jelena Rybakina, wiceliderka światowego rankingu, odpadła w trzeciej rundzie tegorocznej edycji wielkoszlemowego Wimbledonu. Tenisistka reprezentująca Kazachstan przegrała z Belgijką Elis Mertens.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Sprawdzamy, jaką aurę pogodową przyniosą nam najbliższe godziny. Dzisiejsze popołudnie i noc z zachmurzeniem małym przez umiarkowane. Nie będzie pochmurno i nie będzie też bardzo zimno. W nocy w granicach 13-14 stopni. Nie będą to bardzo letnie temperatury i niestety również jutro na letnie temperatury się nie doczekamy, bo najwyżej do 20 stopni będą wskazywać termometry w regionie. Dodatkowo w ciągu niedzielnego dnia pojawi się sporo chmur, z których będzie przelotnie również padać. Jutro powieje z kierunku północno-zachodniego ze średnią prędkością dochodzącą do 20 km na godzinę.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju na Górze Liwoczy serdecznie zaprasza wszystkich pielgrzymów oraz gości na uroczystości odpustowe, które odbędą się w niedzielę 5 lipca. Wspólne świętowanie rozpoczniemy o godzinie 15 nabożeństwem Drogi Krzyżowej, a bezpośrednio po nim o godzinie 16 odprawiona zostanie uroczysta suma odpustowa. Zachęcamy do licznego udziału we wspólnej modlitwie oraz do przeżycia tego świętego czasu we wspólnocie i pięknym otoczeniu sanktuarium. Zaprasza ksiądz Gerard Stanule, kustosz sanktuarium na Górze Liwocz.
2: Ogłoszenie społeczne.
4: Reklama. Nowy wystrój, niska cena. Z Pricomarsze dom na lepsze się zmienia. Do 11 lipca polecamy. Gres szkliwiony Taigo, jedynie 29,99 za metr kwadratowy oraz panel podłogowy Dąb Gerbil, tylko 23,49 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na Bricomarsze.pl. Bricomarsze, nasze ceny rządzą.
5: Zaprasza Bricomarsze Jasło, Go Park Przemysłowa i Bricomarsze Dębica w Galerii Raj.
6: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
7: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
8: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
9: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
12: O!
11: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: O, a o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak!
13: A jak lemoniadę?
11: No też, to poprosimy.
12: Ale co?
13: Wszystko!
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Reklama. Trend Radio. Gramy specjalnie dla Ciebie.
14: Najgorętsze hity wszystkich dekad.
4: Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my.
14: Wy, ja, my.
4: Trendy, brzmienie dla Ciebie.

0: Reklama. W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno. Ulica Witosa 2A, PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
1: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
3: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
4: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalskie Okna. Hybrydowe okna premium.
0: Reklama.

0: każdą niedzielę po 17:00 retrolista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
1: 26
0: w górę.

0: P-Lion, Happy Children, numer 26, tak było u nas przed momentem, a teraz trochę inaczej, Red 5, For This World.
1: 25.
2: W górę.

0: trendy. Podkarpacie i Małopolska.
1: Najlepsze hity zaklęte w retroliście. Muzyczne wspomnienia do godziny 20 na 101.9 i 95.2 FM. A wśród tych hitów ponadczasowych melduje się utwór You and I, czyli JK na 24. Co wydarzy się wkrótce? Take That, Relight My Fire na 23. A na 22 pojawi się Elvis Presley, In the Ghetto. Tak to właśnie leci. 628 notowanie. Retrolisty w Trend Radio.
0: 24
2: w dół.

21. No właśnie, symboliczne oczko i ono dzisiaj przepadło utworowi o tytule YOY ATC. Spada z 18. 21.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Iga Świątek żegna się z turniejem w Londynie, odpadła w trzeciej rundzie. A wcześniej o obławie w Świętokrzyskiem na męża kobiety, która nie żyje. A także oczekiwania premiera.
2: Uwolnić od partyjnych nominatów Rady Nadzorczej i Zarządy.
1: Oczekiwania dotyczą całego kraju. Agnieszka Trojanowska, BIS. Od kilkunastu godzin w Świętokrzyskiem trwa policyjna obława na 65-letniego mężczyznę. Ciało jego żony znaleziono w domu we wsi w Borkowie. Według wstępnych ustaleń do śmierci 64-letniej kobiety mógł się ktoś przyczynić. Ostatnią osobą, która miała z nią kontakt, był prawdopodobnie jej mąż. W poszukiwania zaangażowana jest ponad setka policjantów, mówi Małgorzata Perkowska-Kierpas ze świętokrzyskiej policji.
3: Tak naprawdę patrolujemy kilka rejonów jednocześnie. Mężczyzna po raz ostatni niewidziany był w rejonie Sitkówki, także tam także są prowadzone czynności poszukiwawcze za mężczyzną. To, co może zwrócić uwagę na tego mężczyznę, to fakt, że nie posiada on butów ani skarpet.
1: Sprawą zajmuje się już prokuratura. Zablokowana jest droga ekspresowa numer 19 w miejscowości Lasy w Lubelskiem między węzłem Wilkołas a Kraśnik Południe, gdzie motocykl zderzył się z ciężarówką. Jedna osoba jest ranna. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze przez godzinę. Samochody kierowane są na objazd przez drogę wojewódzką do węzła Wilkołas. Premier Donald Tusk oczekuje, że miejskie spółki w całym kraju zostaną wyczyszczone z polityków.
2: Kadrowo nie zawsze jest to proste, ale żeby wszędzie tam, gdzie to jest możliwe, raczej uwolnić od partyjnych nominatów Rady Nadzorczej i Zarządy takich spółek. Wiadomo, to budzi podejrzenia i one są niestety często uzasadnione, że mają zagwarantować kontrolę polityczną na czymś, co powinno być często apolityczne.
1: Premier oczekuje zmian po aferze w warszawskim szpitalu południowym, w którym doszło do wielu nieprawidłowości. W placówce już wymieniono Radę Nadzorczą i Zarząd. W warszawskim ratuszu dwie wiceprezydentki podały się do dymisji. A do wtorku minister zdrowia i szef NFZ dostali od premiera czas na przygotowanie konkretnych rekomendacji dotyczących wyeliminowania patologii w publicznej ochronie zdrowia. W przeciwnym razie premier Donald Tusk zapowiada zmiany personalne. Rozstawiona z numerem trzecim Iga Świątek odpadła w trzeciej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu. Broniąca tytułu, polska tenisistka przegrała z rozstawioną z numerem 29 Aleksandrą Ilo z Filipin. Na trzeciej rundzie Świątek poprzednio zakończyła Wimbledon w 2024 roku. Tak szybkie odpadnięcie Polki oznacza, że w rankingu spadnie z trzeciego na co najmniej szóste miejsce.
4: Ogłoszenie społeczne.
5: Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju na Górze Liwoczy serdecznie zaprasza wszystkich pielgrzymów oraz gości na uroczystości odpustowe, które odbędą się w niedzielę 5 lipca. Wspólne świętowanie rozpoczniemy o godzinie 15 nabożeństwem Drogi Krzyżowej, a bezpośrednio po nim o godzinie 16 odprawiona zostanie uroczysta suma odpustowa. Zachęcamy do licznego udziału we wspólnej modlitwie oraz do przeżycia tego świętego czasu we wspólnocie i pięknym otoczeniu sanktuarium. Zaprasza ksiądz Gerard Stanule, kustosz sanktuarium na Górze Liwocz.
4: Ogłoszenie społeczne.
0: Reklama. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
6: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
7: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
8: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
9: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
0: Reklama.
12: Każdą niedzielę po 17:00 retrolista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
13: Kolejna dziesiątka hitów rozpoczęta, a otwierają Mark Morrison z przebojem Return of the Mac.
14: 20.
15: W górę.

Czuć już, że wakacje rozpoczynają się na dobre. My w Retroliście też powracamy do gorących hitów i te gorące rytmy pną się w górę, bo z miejsca numer 24 dzisiaj Garcia i utwór Kalimba de Luna już na miejscu 19, później słynne Pedro i Rafaela Cara.

0: Retrolista.
1: Miejsce 17, Living Joy, Dreamer, awans z 19, a na 16 The Sand Lovers, Surrender, bez zmian. To Retrolista i wakacje 2026 roku z nami. No właśnie, my w Retroliście powrócimy jeszcze też do gorących hitów lat minionych, a kto uwielbia takie hity, dajcie głośniej.
2: 17.
3: W górę.

0: Radio Trendy Hity dla ciebie 101.9 95.2.
1: W samym centrum 628 notowania retro listy w Trend Radio jest dzisiaj Vanessa Carlton. Przebój A Thousand Miles spada z 11 na 15.
2: 15.
3: W dół.

0: Reklama.
1: Uwaga wykonawcy, fachowcy i majsterkowicze! Już 10 lipca, w piątek, w PSB Market Budowlany Hemal w Dębicy odbędzie się dzień otwarty dla wykonawców. Przyjdź i zobacz produkty naszych dostawców w akcji. Będą z nami m.in. Fox, Ambrosol, Unicel, Lakma, Polax, Selena, Termoorganika, Axil, PPG, Atlas, Dolina Nidy, Holcim, V33 i wiele innych. Czekają na Ciebie pokazy asortymentu, praktyczne prezentacje, liczne promocje, grill oraz konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Do wygrania m.in. elektronarzędzia, zestawy farb, bony podarunkowe i wiele więcej. 10 lipca od 8 do 16. PSB Hemal Dębica, ulica Tetmajera 2A. Przyjdź, zobacz, skorzystaj z promocji i wygraj!
2: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
3: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
4: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
0: Reklama.
5: Każdą niedzielę po 17:00 retrolista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
6: 4 hity do pierwszej dziesiątki, a wśród tych numerów La Strada i utwór To był błąd.
7: 14.
8: W dół.

0: 9. Dwa oczka do góry, przenosi się przebój La Luna, Belinda Carlisle. Dzisiaj już nie na 15, ale na miejscu 13. W następnej kolejności Two Brothers on the Fourth Floor i numer Wonderful Feeling.
1: 13.

0: Słuchasz Twojego radia, Trendy Radia.
1: Jeśli chodzi o los numeru, który przed momentem pojawił się na antenie Trendy Radia, to jest utwór Wonderful Feeling. Two Brothers on the Fourth Floor bez zmian na 12. A za pierwszą dziesiątką Robin S. Show Me Love. Trzy oczka w górę. No i czy ten hit ma jeszcze szansę wskoczyć do pierwszej dziesiątki? Jeśli tak, to głosujcie.
2: 11.

Pierwsza dziesiątka hitów przed nami, a więc jeszcze przypomnienie, że cały czas system działa pod numer 7148. Wysyłajcie SMS-y o treści trl.r, potem wpisujcie wykonawcę i tytuł utworu, koszt złotówka i 23 grosze. A w tej pierwszej dziesiątce Fun Factory, Prove Your Love. 10.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Mamy w każdym notowaniu trzy przeboje, które mają szansę zaistnieć w kolejnym zestawieniu hitów. Będzie to oczywiście retro lista numer 629, która już premierowo za tydzień w niedzielę. No a wśród tych propozycji dzisiaj wakacyjnie, jak przystało na początek wakacji, The Summer is Magic, playa hity. Propozycje.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Policyjna obława, poszukiwany jest mąż zamordowanej kobiety. Dzieci w nosidełkach w górach, toprowcy komentują. Iga Świątek i siostry Williams pożegnały się dziś z Londynem. Agnieszka Trojanowska, BIS. Policyjna obława za podejrzanym o zabójstwo trwa w Świętokrzyskiem. To 65-letni mąż rok młodszej kobiety, która została odnaleziona martwa. W ciągu najbliższych dni ma być przeprowadzona sekcja zwłok kobiety, która wyjaśni okoliczności jej śmierci. Do zbrodni doszło w domu małżeństwa we wsi Borkowo. Tragiczna informacja dla świata skoków narciarskich. W wieku 33 lat zmarł Grzegorz Miętus, były skoczek, medalista Mistrzostw Świata Juniorów w drużynie. Miętus od lat pracował jako trener w AZS Zakopane oraz w strukturach PZN. Ostatnio jako trener kadry narodowej juniorów. O śmierci byłego skoczka poinformował Polski Związek Narciarski. Wakacje w pełni. Góry to jedno z ulubionych miejsc na urlop Polaków. W tym okresie szczególnie tłoczno robi się w Tatrach, gdzie turyści wybierają się często całymi rodzinami. Jak bezpiecznie spędzić wakacje i o czym warto pamiętać na szlaku? O tym Katarzyna Młynarczyk.
2: Przede wszystkim o tym, że brawura w górach nie popłaca, szczególnie gdy zabiera się ze sobą małe dzieci, mówi Krzysztof Długopolski, ratownik dyżurny Topru.
3: Wycieczka w góry, wysokie góry z dzieckiem w nosidełku to jest naprawdę kiepski pomysł, żeby nie używać jakichś bardziej dosadnych słów. Proszę sobie wyobrazić dziecko w nosidełku nad głową taty, który idzie gdzieś wysoko i potyka się. Trzeba troszkę wyobraźni.
2: W górach nie zapominamy o odpowiednim stroju i przede wszystkim obuwiu, nawet jeśli na Kasprowy Wierch wybieramy się kolejką.
3: W sytuacji, kiedy kolejka ulegnie awarii, no musimy zejść stamtąd. Jak wybieramy się w góry, musimy być przygotowani na ekwipunek typowo górski.
2: A wychodząc wysoko w góry, pamiętać trzeba o tym, że tam miejscami mamy nawet śnieg.
1: Wypoczywającym w górach życzymy dobrej pogody. Z Londynem żegna się Iga Świątek. Polka odpadła w trzeciej rundzie wielkoszlamowego Wimbledonu. Uległa w meczu z Aleksandrą Ilo z Filipin 6-7-2-6. Wimbledon opuszczają także siostry Williams, które wycofały się z gry podwójnej z powodu kontuzji kolana Sereny Williams. To kontuzja, której nabawiła się podczas meczu pierwszej rundy wielkoszlamowego turnieju w Londynie. Amerykańskie tenisistki dziś miały zmierzyć się z Kolumbijką Camilo Osorio i Argentynką Solaną Sierą.
0: Reklama.
4: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
5: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinaloteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinaloteci.pl. Życzymy pełnych misek!
0: Reklama.
7: Retrolista.
8: 9.
7: W dół.
9: Mesdames, messieurs, le disc jockey zawsze de retour.

0: Trendy Radio 101.9.
1: Na ósmym Kaoma i Lambada, spadek z piątego, oczko wyżej 24/7 i Friday Night. 8.

0: Elize i Mła Lolita z 9 na 6. Oczko wyżej Papa Dance, pocztówka z wakacji. No a my już życzymy wam również wyjątkowych, fajnych, ciepłych, słonecznych wakacji. No i będziemy się zastanawiać, co w retroliście stanie się naszym wakacyjnym hitem.
1: 6.
2: W górę.

0: No, w tych trzech hitach, które dzisiaj walczą o przepustkę do 30, było już wakacyjnie, a teraz będzie tak troszeczkę romantycznie, ale zarazem filmowo. Berlin i Take My Breath Away.
1: Propozycje.

0: Reklama.
1: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
0: Reklama.
2: Retrolista.
3: F.R. David, Words Don't Come Easy. Z trzeciego spadek na czwarte. Już wkrótce zaglądam do pierwszej trójki.
4: 4.

0: każdym zestawieniu retro listy pojawiają się numery, które walczą o wejście do 30. Dzisiaj dwa utwory już w takiej roli propozycji nam były dane się pojawić na antenie Trend Radia. No a trzecia propozycja wygląda następująco. Baby D, Let Me Be Your Fantasy.
1: Propozycje.

0: Trendy Radio na dobry wieczór.
1: Kiedy zbliża się godzina 20 na zegarze, wówczas jesteśmy już w okolicy miejsc medalowych. Dzisiaj w pierwszej trójce roszady, ale może nie jakieś takie wielkie, chociaż no, motyw Eye of the Tiger nie obronił miejsca pierwszego. Survivor ląduje na trzecie.

O ile na miejscu trzecim mamy Spadkowicza, to na pozycji numer dwa, czyli przy strefie srebra, nic się nie zmieniło. The Verve, Bittersweet Symphony. 2.

0: No, szykuje nam się trasa od gościa, który zwie się ATB, będzie w naszym kraju ze swoją pożegnalną właśnie trasą. No, Andre Tannenberger, znany właśnie jako ATB, też brał udział w tym projekcie, który dzisiaj na samym szczycie, Sequential One, My Love is Hot.
1: Jeden.
2: W górę.

0: Standardowo nasi radiosłuchacze licytowali się do samego końca, kto będzie dzisiaj numerem jeden. Są i tacy, którzy trafili w samo setno. Sequential One i My Love Is Hot to nasz nowy numer jeden. A pierwsza trójka wygląda następująco. Na trzecim Survivor, Eye of the Tiger, spadek z pierwszego. Na drugim The Verve, Bittersweet Symphony bez zmian. I z trzeciego, nie, przepraszam bardzo, z czwartego na pierwsze wskoczył Sequential One i utwór My Love Is Hot. Moi mili, takim oto sposobem kończymy już retrolistę. Kolejne wydanie w kolejny weekend. A teraz już życzę wam miłego wieczorku. Łukasz Wichta, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Ukraina zaatakowała dronami terminal naftowy w Petersburgu. Jest zakaz korzystania z rzeki Bóbr w Dolnośląskiem. Dopiero za 250 lat ma zostać odkopana kapsuła czasu, którą zakopali dziś Amerykanie z bardzo ważnej okazji. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ukraińskie siły zbrojne przeprowadziły atak dronowy na Petersburg, w wyniku którego płonie terminal naftowy w tym mieście. Zamieszczone w serwisie Telegram zdjęcia i nagrania wideo pokazują słupy dymu i ognia nad zakładem. Położony nad Zatoką Fińską terminal naftowy w Petersburgu jest jednym z największych rosyjskich obiektów magazynowania i eksportu paliw. W ostatnich miesiącach ukraińskie drony coraz skuteczniej przebijają się przez systemy obrony przeciwlotniczej i uderzają w różne cele w silnie ufortyfikowanych miastach, w tym w Moskwie i Petersburgu. Wojewoda Dolnośląska Anna Żabska wydała zakaz korzystania z rzeki Bóbr od zapory Pilchowice do zbiornika Rakowiec. W ostatnich dniach w zbiorniku Pilchowice i na Bobrze odłowiono kilkanaście ton martwych ryb. Rozporządzenie obejmuje zakaz wchodzenia do wody, pojenia zwierząt, amatorskiego i gospodarczego połowu ryb, a także korzystania z wód do celów gospodarczych. Ponad 200 przedmiotów trafiło do kapsuły czasu, którą zakopano w Filadelfii przy Independence Hall w miejscu narodzin amerykańskiej niepodległości. Kapsuła ma zostać odkopana dopiero w 2276 roku. Ma przedmioty ze wszystkich 50 stanów USA. Wśród eksponatów znalazły się m.in. rozłożony iPhone, butelka Coca-Coli, moneta z nanograwerunkiem konstytucji oraz prognoza AI dotycząca przyszłości Kalifornii. Ceremonia zakopania kapsuły była częścią obchodów 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych. Rozstawiona z numerem 3 Iga Świątek odpadła w trzeciej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu. Broniąca tytułu polska tenisistka przegrała z rozstawioną z numerem 29 Aleksandrą Ilo z Filipin. Polska wspinaczka Natalia Kałucka zajęła drugie miejsce w zawodach Pucharu Świata we wspinaczce sportowej na czas, które odbyły się na krakowskim rynku. W finale wyprzedziła ją tylko Desak Made Rita z Indonezji. Trzecia była Amerykanka Emma Hunt, która w ćwierćfinale poprawiła rekord globu.

0: na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Reklama.
3: Trendy. Podkarpacie i Małopolska.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: One United Nation. I say every little thing I own.